0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

prowadź mnie poprzez mrok.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Czy wasze nastoletnie dzieci też przyszły do was i powiedziały: tato, odkryłem taką fajną piosenkę i nawet kiedy będę sam, a my gramy już od lat, gramy piękny Mysłowic w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry i witamy o poranku we wtorek. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
4: Autopromocja.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
5: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
4: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
4: Autopromocja.
6: 2 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest punktualnie 6:00. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Chmury dymu nad ukraińską stolicą. Rosja przypuściła kolejny zmasowany atak na Kijów. Donald Trump ogłasza zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej 2 budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też poderwanie polskich sił powietrznych. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi Mirosław Dybich ze Śląskiej Drogówki.
8: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie, naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to zgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
7: To również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału French Open. W 1/8 finału pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Dion Paris 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
9: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
7: Maja Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Pora dosyć wczesna i na razie jeszcze jest trochę leniwie porannie w Białymstoku. Ruchu nie ma zbyt dużego na ulicach w mieście. Zatem płynnie i bez większych przeszkód można dotrzeć do celu. Wrócę zatem jeszcze przed 7:00 i znów wtedy sprawdzimy sytuację na drogach.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Bez parasola lepiej nie ruszać się dziś z domu. Będzie przydatny w naszym regionie, ale nie cały czas, raczej z przerwami, bo synoptycy prognozują chwilę z rozpogodzeniami także za słońcem. Najwięcej w drugiej połowie dnia. Mimo zmiennych klimatów temperatura przyjemna, bo w planie na dziś do 20-21 stopni. To w okolicach godziny 13. Teraz mamy 15 stopni w mieście.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej zajmiemy się klientami w krawatach, gdyż poziom wyspania niski, ale kultura u nas zawsze wysoka.
2: Wysoka, wysoka. Po szóstej też zaczniemy się przedstawiać kolorem koszulki i daniem jedzonym na śniadanie, gdyż oprócz kultury lubimy też wygłupy, proszę
1: tak,
2: Państwa.
1: Tak.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po szóstej, witamy, ściskamy, kłaniamy się i gramy Los Lobos!

0: Piotr Gawliński z kolegami leci, poleciał na falach Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, Bohema, Wilki, 10 minut po 6. Mamy drugi dzień czerwca w kalendarzu i co nam ciekawego?
1: Dzisiaj mamy tak, dzień macochy oraz dzień bez krawata.
2: No a my na przekór dzisiaj w krawatach, no bo powszechnie wiadomo, że...
3: W krawacie jest mniej awanturujący się.
4: O, no oczywiście, oczywiście. Bez awantur, kulturalnie rozpoczynamy ten dzień. Jak się macie? Czy wstaliście? Czy krawat zawiązany? Dajcie znać, zadzwońcie 22, 4, 4 i 3, 0. Można przez żeby było tak, wiecie, kulturalnie, pod krawatem. Zaczynamy apel poranny. No i gramy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tina Turner, typka mail jest 11 minut po 6. 22, 4, 4, 3, 0.

0: Debiutancki album Happy Nation z 1993 roku sprzedał się w nakładzie przekraczającym 23 miliony egzemplarzy i to był jeden z najlepszych debiutów w historii Happy Nation, taka situation, a mowa o Ace of Base. Tutaj zagraliśmy All That She Wants, ich fantastyczny przebój, 17 po 6.
1: I tu musimy przypomnieć, że oni pochodzą ze Szwecji, nie mówimy o tym, że Szwedzi są lepsi od nas w piłkę kopaną, nie mówimy. Dość tego. Powiemy tylko, że w Szwecji gałka lodów kosztuje 8 zł, czyli teraz tyle samo co u nas, ale za to Bałtyk jest tak samo zimny jak ten nasz. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 18 minut po 6. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Biegamy.
3: Pomagamy.
2: Biegamy.
3: A właśnie, że pomagamy.
2: Nie, biegamy.
3: Nieprawda, bo pomagamy.
2: Biegamy.
3: Pomagamy.
2: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
3: No widzisz, i biegamy.
2: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Bardzo lubimy taki angielski tekst. La la la la la la tonight. Łatwo tonight zapamiętać, łatwo zanudzić. Tonight! W składzie New Kids on the Block słynny aktor Mark Wahlberg, chcieliśmy przypomnieć. Mamy teraz bardzo ważną wiadomość. Poniedziałek jest za nami, już nie trzeba się denerwować. Można na luziku zadzwonić do Radia Złote Przeboje na dzień dobry, gdyż mamy właśnie apel poranny 22 44 30. Dzień dobry, halo.
1: Kochani, wszyscy tak żeśmy ostatnio jakiś czas temu rozmawiali na temat 4-dniowego tygodnia pracy. No, no. Ja wam załatwiłem, w tym tygodniu będziecie mieli 4-tygodniowy dzień pracy. Także cieszymy się, piękny dzień, pozdrawiam.
2: 4-tygodniowy dzień pracy, to nam słuchacz polepszył. Poza tym ustalmy, jutro jest piątek, w czwartek jest sobota, dzisiaj jakby czwartek, a jednak wtorek, dwa piątki w tygodniu. Wszystko jasne, wszystko jasne. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, gramy teraz. Co my gramy? CC Catch gramy z kasety. Proszę bardzo, tutaj kasetę wcisnąć, docisnąć i odpalić. Będziemy robić głośniej, a telefon do nas 22 44 30. Witamy we wtorkowy poranek, 6:30 na zegarach.

0: Like a Virgin Madonna, 1984 rok. Fajnie sobie przypomnieć taki kawałek, bo jak sobie zagrasz wiosną taki fajny kawałek, to tak jakbyś kupił młode ziemniaki normalnie.
1: Znowu tak,
0: prawda? Rok minął, one znowu młode. No my nie. Za 23 minuty będzie siódma, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: To skoro były lata 80, to druga nasza ulubiona dekada, lata 90. Sam początek, Simply Red, zagramy już za chwilę, a wcześniej sprawdzimy, czy spokojnie, bez korków zdążycie do pracy na siódmą.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
14: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Mamy jeszcze trochę czasu do siódmej, ale mamy też już więcej samochodów na ulicach w Białymstoku. Warto być ostrożnym. Mamy też kilka miejsc, gdzie są remonty. To na przykład ulica Plażowa. Tam trwają prace przy budowie wyniesionego przejścia dla pieszych. I w pobliżu Kolonijnej jezdnia jest zawężona. Noga z gazu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Co jakiś czas w kąciku Mamy temat. Zapraszamy Was do zabawy interaktywnej, czyli takiej, co to możecie dołączyć. I dzisiaj, uwaga, mamy taki pomysł, taką tutaj propozycję dla Was. Przedstawcie się nam kolorem góry odzieży, którą macie w tej chwili na sobie i jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie, to może ja od razu zacznę.
2: Dawaj.
1: Czarny kefir. Tak mi dzisiaj, tak mi dzisiaj mówcie.
2: No to beżowo-owsianka jestem. Miło mi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Czarne jajka. Witam.
2: Witam.
1: I zapraszam.
3: Witam. Zielona kiełbasa.
1: Raczej odradzam.
3: A wy 22 4 4 i 3 0. To jest numer telefonu do nas, mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepsze połączenie koloru i potrawy śniadaniowej wyślemy Wam kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku.
1: Zapraszamy, przedstawcie nam się kolorem góry odzieży, którą macie na sobie, jedną rzeczą ze śniadania. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Taci, taci, co by nie mówić, woziło się kiedyś kasety AHA w schowku, w aucie, no bo AHA jest dobre w podróży, nie tylko po norweskich fiordach. AHA zagraliśmy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4.7. A propos kierowcy, to was zainteresuje.
1: Na stacjach paliw dzisiaj taniej. No, to z pewnością ucieszy kierowców, prawda? Ceny maksymalnie na dziś sprawdzimy w najbliższych wiadomościach o 7.00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super, kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
14: 2 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest 7. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, dziś zajmie się nim rząd. Balcerzowice podnoszą się po trąbie powietrznej, mieszkańcy czekają na zasiłki. Benzyna poniżej 6 zł, ceny paliw znowu w dół. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiada minister edukacji Barbara Nowacka i dodaje, że przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
16: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
15: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do domu.
17: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy tu spać.
18: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole.
15: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pierwsza część kontraktów na sprzęt wojskowy dla Polski w ramach programu SAFE podpisana. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, ale też sprzęt informatyczny, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Dotyczą zarówno wojsk lądowych w największej mierze, dotyczą marynarki wojennej, dotyczą sił powietrznych, dotyczą wojsk obrony terytorialnej, wojsk specjalnych, wojsk dronowych, wojsk cyberprzestrzeni. Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych.
15: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy. Oznacza to spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Możemy już głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są dęby, lipy, topole, sosna i klon francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
20: Błażej Kulesza, zapraszam. Sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Dion Perry z Francji powalczy o półfinał wielkoszlemowego French Open. Polka zmierzy się jutro z Rosjanką Anną Kalińską. Ze zmiennym szczęściem za to rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Złote Przeboje w drodze.
2: Jest już kilka miejsc ze wzmożonym ruchem w Białymstoku i można je wymienić. To na przykład Aleja Jana Pawła II, ulica Zwycięstwa Kolejowa. Na Antoniukowskiej także zrobiło się ciaśniej. Przybywa samochodów na Bohaterów Monte Cassino i Poleski. Większy ruch na Piłsudskiego i Branickiego. Uważajcie na ulicy Wiadukt i Ciałkowskiego.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda w Białymstoku.
2: Wtorek będzie ze zmienną pogodą. Synoptycy dziś zapowiadają chwilę z chmurami i z przelotnym deszczem. Możliwe, że zagrzmi. Są wydane alerty dla Podlasia. Zaczną obowiązywać jeszcze przed południem, ale w prognozach na dziś są również chwile z rozpogodzeniami i słońcem. Na razie mamy 15 stopni w Białymstoku. Spodziewamy się do 20-21 stopni. To po godzinie 13.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
3: Dzień dobry, po siódmej poznacie nową nutę zapachową, którą charakteryzuje się ostatnio słynne pokolenie Z i będzie, coś będzie jak w porcie.
4: Jak w porcie będzie.
3: Trochę.
4: Dobrze, po siódmej będą też krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje, czyli popisy sztucznej inteligencji. Dzisiaj sprawdzimy, czy można na nią liczyć. Dzień dobry wszystkim we wtorek, jest 5 po siódmej, gramy wam Bon Jovi, It's My Life.

0: cudowne dźwięki płyną, sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to Pola Abdul, 12 po 7, a tymczasem miło nam donieść, że kontynuacji doczekały się takie kultowe polskie rarytasy jak skumbria w tomacie i papryka szczeciński, a wszystko dzięki Gen Z.
1: Słynna generacja Z ma nową kulinarną obsesję. Już nie macza niczego. Nie jada tostów z awokado i innych smoothie nieapetycznym kolorze. Nie. Nową dietetyczną obsesją Zetek stała się puszka sardynek. A jedzenie wyłącznie sardynek przez 3 dni to tak zwana dieta dachowca.
2: Ładnie. No. Jakby to dzisiaj zaśpiewał Kuba Sienkiewicz, jestem na diecie, to widać, słychać. A zwłaszcza czuć. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz będzie tylko słychać, ale za to ja, Kenley, 2 Times, 13 minut po 7.

0: fragmencie tego przeboju Felicita padają słowa Sopresa, la luna accesa, e la radio ceva, czyli szczęściem jest wieczór z niespodzianką, księżyc w pełni i radio, radio, które gra, przecież jedynym radio, które gra Felicita jest radio Złote Przeboje. Czy to też jest wasz przebój z kategorii guilty pleasure? Bo nasz tak, przyznajemy się, uwielbiamy.
1: 20 minut po godzinie 7 to jest radio Złote Przeboje, a ponieważ dzisiaj mamy wtorek, to za 10 minut krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje, czyli czas dla AI. No i dzisiaj sprawdzimy, czy na sztuczną koleżankę możemy liczyć. Posłuchajcie tego koniecznie.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl

0: Kawa wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Reklama.

0: Krótkie zwoje. W Radiu Złote Przewoje.
1: W dzisiejszych krótkich zwojach udowodnimy Wam, że na AI zawsze można liczyć i że naprawdę można się dzięki niemu wzbogacić.
2: Oczywiście. Jestem tu, żeby pomóc. Powiedz mi, co masz na myśli albo co chciałbyś zrobić, a dopasuję się do Twoich potrzeb.
3: Mam do Ciebie bardzo wielką prośbę. Spotkałem się z milionerem, stoi obok mnie i powiedział, że jak namówię Cię do policzenia do 100, wiesz, od 1 do 100, to da mi 1 000 000 w gotówce. To chyba nie jest dla Ciebie trudne. Pomożesz?
2: Ha, jasne, rozumiem. To brzmi jak klasyczny żart albo jakiś test. No to dobrze, odliczę. 1, 2, 3 i tak dalej aż do 100. Ale wiesz, pewnie lepiej, żebyśmy po prostu cieszyli się rozmową, a nie czekali na 1 000 000. Co ty na to?
3: Nie, ale chodzi o to, że jak policzysz do 100, to on naprawdę mi wypłaci w gotówce, więc jakbyś mógł po prostu polecieć od 1 do 100, możesz?
2: Rozumiem, ale wiesz, to brzmi trochę jak żart, a ja niestety nie mogę faktycznie zagwarantować żadnej wypłaty. Ale jeśli chcesz, mogę po prostu policzyć w ramach zabawy. Daj znać, czy chcesz.
3: Policz w ramach zabawy, bardzo cię proszę.
2: Jasne. W takim razie zaczynamy. Odliczam. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej aż do 100. Gdybyś chciał zatrzymać się na jakimś etapie, daj znać, ale lecę powoli, tak jak prosiłeś.
3: Chciałbym, żebyś się zatrzymał na 100. Po prostu leć dalej. 8, 9, 10, 11. Możesz? Proszę cię.
2: Jasne. Lecę dalej. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i tak dalej. Idę do 100, więc trzymaj się, zaraz skończę.
3: Jak możesz? Zostawiłeś mnie. Nie mam 1 000 000.
2: Oj, wiesz co? Przepraszam, to był tylko taki żart i forma zabawy. Nic poważnego się nie stało. Oczywiście, że nie mogę faktycznie zagwarantować 1 000 000. Ale jeśli chcesz, mogę ci pomóc w czymś innym albo po prostu pogadać.
1: No dobra, komu się nie stało, temu się nie stało. Jak słyszymy, na AI zawsze możecie liczyć. Nie pomoże, ale rozbawi.
0: Krótkie zwoje. W Radiu Złote Przewoje.

0: Była serca biciem. Na szczyty poranne, szczyty romantyzmu się wspięliśmy. Andrzej Zaucha, cudowny, niezastąpiony, niepowtarzalny. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Za 21 minut, nie, za 19 minut będzie ósma. O.
1: Za chwilę inny męski, absolutnie topowy głos Chris Ria będzie nam przypominał swoje przeboje w radiu Złote Przeboje. A wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze. Jeśli nie zdążyliście do pracy na siódmą, bo już za 19, ósma, to przynajmniej czy zdążycie na ósmą.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Częściej trzeba hamować, jadąc przez Białystok. Tak jest na przykład na ulicy Wiadukt Idziałkowskiego. Na szosie Baranowickiej również zagęściło się od samochodów. Większy ruch tradycyjnie na Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej. Uważajcie na Mickiewicze. Nogę z gazu trzeba zdjąć na Piłsudskiego, Poleskiej i Tysiąclecia Państwa Polskiego.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ czterodniowy tydzień pracy jakoś tak skłania bardziej do głupot niż do roboty, to mamy dzisiaj takie oto zadanie poranne dla Państwa słuchaczy kochanych. Przedstawcie się nam kolorem góry odzieży, którą macie na sobie i jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Dzień dobry, błękitne jajka.
3: No więc dzisiaj na śniadanie jadłem croissanta świnokoperkowy mróz.
4: Tutaj czarny rogalik maślany.
5: Szara jajecznica, chciałem cię przedstawić.
6: Była też na śniadanie zielona kiełbasa, ale jeszcze żyję.
7: W sumie już świetnie. Nie wiadomo, co gorsze, szara parówa czy zielona kiełbasa.
1: No, na przykład, albo co lepsze. A na pewno bezpieczniejsza. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie albo piszcie na poranek @złoteprzeboje.pl. Przedstawcie nam się kolorem góry odzieży, którą macie na sobie i jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie. Za najciekawsze połączenie będzie w prezencie złota kawa porannego programu od nas. Z nami na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Shania Twain śpiewa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. I co my na to? My na to jak na lato. Za 4 minuty 8, a teraz będzie coś a propos.
1: Europejscy synoptycy prognozują już, jakie będzie tegoroczne lato.
0: No
1: i jedno jest pewne. Rekordowo upalne.
0: Ale gdzie?
1: Więcej szczegółów.
0: Chyba nie w Polsce, nie w cieniu.
1: Więcej szczegółów w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Mamy punktualnie godzinę 8. Jest wtorek, 2 czerwca. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Idzie rekordowo upalne lato, pierwsza fala gorąca już w czerwcu. Stopy procentowe bez zmian czy kolejna obniżka? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Spokój, który prowadzi do sukcesu. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Idzie rekordowo upalne lato, przewidują europejscy synoptycy. Skrajnie wysokie wartości mogą pojawiać się już w drugiej połowie czerwca. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
12: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
11: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywania i wszystko może się zmienić. Na razie w Polsce jest burzowo. Rano synoptycy wydali alerty dla mieszkańców 6 województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Alerty obowiązują od 11 do godziny 20. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz, w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. 24-latka z Dąbrowy Górniczej wyrosła na jedną z największych sensacji tegorocznej edycji French Open. Maja Chwalińska nie zatrzymuje się w swoim debiucie w głównej drabince paryskiego turnieju. W dwóch setach ograła wczoraj reprezentant randkę gospodarzy Dion Paris i jest już w ćwierćfinale. Eksperci zwracają uwagę na jej ogromny spokój na korcie. Ona sama przyznaje, że mimo wszystko stres się pojawia. Jestem tylko człowiekiem, mówi Chwalińska.
13: Ten stres oczywiście, że jest, bo mi zależy. Jak sobie z nim radzę, po prostu też akceptuję to, że tak jest i że to jest normalne. To myślę, że to jest właśnie taki klucz i od tego bym zaczęła. Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo pomocne.
11: Teraz celem Chwalińskiej jest awans do półfinału. Zagra o niego jutro. Po drugiej stronie siatki stanie Anna Kalińska z Rosji.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
14: Jazda przez Białystok z małymi kłopotami, bo ruch jest duży w mieście. Głównie w centrum warto uważać, na przykład na bohaterów Monte Cassino, Poleskiej, Rocha Lipowej, Dąbrowskiego i Piłsudskiego, także na Pałacowej, Branickiego, Warszawskiej i Słonimskiej. Ciaśniej na Tysiąclecia Państwa Polskiego i Radzymińskiej. Uważajcie w rejonie szkół i przedszkoli.

0: Białymstoku.
1: Jest 15 stopni z oknami w Białymstoku teraz. Będzie do 20-21 stopni. To w okolicach godziny 13. Nad miastem chmury, jest ich sporo i parasol warto mieć pod ręką. Przyda się, niewykluczone również burze. IMGW ostrzega, że mogą pojawić się jeszcze przed południem w naszym regionie. Ale jak mówią synoptycy, na pogodne chwile ze słońcem także możemy dziś liczyć.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej pojawi się u nas wsi wesoła, wsi pachnąca, czyli o co chodzi z ustawą zapachową.
2: Po ósmej też zapachnie kawą, gdyż komuś z was wyślemy w prezencie kawę w nagrodę za udział w porannej dyskusji Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W tle już słychać, że gra nam Mister Zup ten kawałek podłogi. 5 po 8.

0: Don't Wanna Dance, Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, kołysze nas od samego rana, a w porannym programie teraz 11 po 8 zapraszamy Państwa na wieś. Nie będzie to wieś polska, ale generalnie charakteryzuje się tym samym.
1: Francja uchwaliła ustawę, która wpisała do chronionego dziedzictwa kulturowego dźwięki i zapachy występujące na wsi. Czyli jak się przeprowadzisz na wieś, to nie możesz narzekać na woń skórnika, ani na piejącego koguta. W Polsce też już trwają prace nad podobną ustawą.
2: Tak jest, gdyż piękne są dźwięki polskiej wsi. Mamy tutaj kilka godnych ochrony, na przykład...

0: kogut. Ciągnij kursus.
1: C360.
0: Tak. I remiza na koniec. A teraz będzie Sophie B. Hawkins, to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 12 minut po godzinie 8 i dobrze się bawimy w czterodniowym tygodniu pracy.

0: gdybyś chcieli się wybrać na koncert Abby, to można się wybrać codziennie na koncert Abby w Londynie. Takie coś jest, tylko że Abba to są hologramowe Abby, czyli takie nie... Powiedzmy tak, artyści doskonali, nie narzekający, nie marudzący, tak, nie żądają tak. niczego specjalnego w namiocie, talerza wędlin i tak dalej. Abba zagrała w oryginalnym składzie w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 20 minut po 8.
1: A my przypominamy, dzisiaj przedstawiamy się od rana przy pomocy koloru górnej części garderoby i jednej rzeczy, którą jedliście na śniadanie. No to dzwońcie pod 224430, bo za 10 minut wręczymy złotą poranną kawę za propozycję najśmieszniejszą. Czekamy!
2: Radio Złote Przeboje.

0: W zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ czterodniowy tydzień pracy nie jest do końca poważnym tygodniem pracy, to my mieliśmy dzisiaj takie niepoważne do końca zadanie poranne. Przedstawcie się nam kolorem góry odzieży, którą macie na sobie i jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie. Podsumujmy.
2: Halo, Halko, ja dzisiaj mogę się przedstawić jako czarny ziemniak.
3: Czerwony pomidor.
4: Serek w panterkę.
5: Różowe toskwy.
4: Serek pomarańczowy w czarne kropki.
6: Opisując siebie według tych kryteriów, to można powiedzieć, że wyglądam jak żółty ser.
7: Pomarańczowo-zielony ostropest plamisty.
8: I właśnie za ostropest plamisty, czyli uwaga, świadome przygotowanie wątroby do długiego weekendu, należy się złota kawa porannego programu w prezencie. Wysyłamy i dziękujemy wszystkim, którzy się tak ładnie przedstawili przed milionami słuchaczy.
1: Dziękujemy.
8: A jutro środa, czyli piątek, więc będziemy się chwalić pomysłami na długi weekend.

0: Już tam jedno w głowie, tylko długi weekend. Kiedy to ten długi weekend jest? Jutro jest środa, czyli piątek. Aha, czyli piątek, jutro po południu. To niedługo. Ingrid, gramy, nóżka chodzi. W dobrych nastrojach zaczynamy ten dzień w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 21.09.
1: No to tak pręciutko do pracy, żeby szybko stamtąd wyjść, a my sprawdzimy, jak wyglądają warunki na drodze, czy nie będzie korków w drodze do roboty, a potem pojawi się mafia, ale ta kielecka z piaskiem na czele. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
0: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Złote przeboje w drodze.
11: Jeszcze do jutra drogowcy planują pracę na ulicy 42 Pułku Piechoty w Białymstoku. W rejonie Zakładu Poprawczego można natrafić na zawężenie jezdni do jednego pasa. Dłużej, bo 3 tygodnie, potrwają jeszcze prace na plażowej. Jezdnia jest zawężona w pobliżu Kolonijnej. Powstaje tam bezpieczne przejście dla pieszych.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Złote dziecko.
1: W Radiu Złote Przeboje przez cały ten tydzień świętujemy Dzień Dziecka i szukamy odpowiedzi na pytanie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne. Może kakao z kożuchem.
2: Mniam.
1: Albo brukselki na obiad. Najlepsze odpowiedzi nagradzamy kasą. Do wygrania jest 500 zł,
3: 500 zł polskich. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. Napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne. Może chodzenia spać po dobranocce, albo jedzenia zieleniny. Zgłoście się do naszej zabawy na stronie internetowej złoteprzeboje.pl. A finał już dzisiaj o poranku o 9:30.
0: Złote dziecko.

0: Baby Tonight. Robert Palmer śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Niespełna 5 minut dzieli nas od 9 i szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Niebezpieczne szklanki w polskich sklepach. Sanepid znalazł w nich ołów i kadm. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 9. Posłuchajcie ku przestrodze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Reklama.
16: 2 czerwca mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości radia Złote Przeboje.
17: Ukraina po kolejnym zmasowanym ataku Rosji. Rząd zajmie się dziś zakazem używania smartfonów w podstawówkach. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą. Leśnicy apelują o ostrożność. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Czy Wołodymyr Zełenski straci najważniejsze polskie odznaczenie? W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca, planowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy. To po tym, jak w zeszłym tygodniu Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA.
18: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
17: Koniec ze smartfonami w podstawówkach. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu rządu. Ministerstwo Edukacji pozostawia wolną rękę szkole, jak będzie respektować zakaz. Już teraz, jak mówi szefowa resortu Barbara Nowacka, w wielu szkołach nie można używać smartfonów.
19: Niektórzy na lekcje odkładają w przygotowanej szafce, pomieszczeniu. To już jest decyzja szkoły, w jaki sposób zabezpieczy.
17: Od zakazu będą obowiązywać dwa wyjątki. Smartfony będą mogły być wykorzystane do celów edukacyjnych na lekcji, lub z powodów zdrowotnych ucznia. Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje ze sprzedaży partie szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce to gąsienice motyla krupówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
15: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
17: W niektórych miejscach już przeprowadzono opryski.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
20: Błażej Kulesza, zapraszam. Numer 1 światowego tenisa. Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w dwóch setach. W gronie czołowej ósemki są aż trzy Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Mai Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju Niemiec Aleksander Zwieriew. Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra zmierzą się o tytuł koszykarskiego mistrza kraju. Oba zespoły bez porażki przebrnęły spotkania półfinałowe. Pierwszy finałowy mecz w poniedziałek w Warszawie.
18: Pogoda.
17: Dziś sporo słońca w całym kraju, przelotne opady możliwe po południu, głównie na wschodzie i tutaj też możliwe burze. Będzie zdecydowanie cieplej. Najwięcej termometry pokażą w Zielonej Górze 26 stopni, 24 w Warszawie i Krakowie, 21 w Gdańsku.
18: Radio Złote Przeboje 101 FM.
16: Wczoraj był dzień dziecka, ale nam z dziecinnienie nie minęło i ciągle szukamy w pamięci czegoś, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz się okazało, że jest całkiem fajne. Pomyślcie też o tym i napiszcie o tym na złoteprzeboje.pl.
21: No bo dzięki tym wspomnieniom w finale konkursu Złote Dziecko będzie można wygrać w radiu Złote Przeboje. Bardzo, ale to bardzo przyjemne 500. Finał tej zabawy za niecałe pół godziny, gdyż u nas, przypominamy, dzień dziecka trwa cały tydzień. 4 po 9 gramy Glorię Gaynor.

0: gwiazdek, a...
1: W radiu Złote Przeboje na dzień dobry Spice Girls i Wannabe. Z pewną nieśmiałością taką musimy przypomnieć, że ta piosenka ma już równo 30 lat.
2: Ups.
1: A co było 30 lat temu? Otóż nic nie było, nic nie bolało, jak się wstawało, jak nic nie strzykało w czasie chodzenia, nic nie przeszkadzało.
2: Tak.
1: Nie było tych gwiazdek takich przed oczami, jak się człowiek podrywa
2: tak,
1: nagle z wersalki,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak. Generalnie to się człowiek niczym nie przejmie. A, jeszcze nic się nie stało, Polacy nic, nauczyliśmy się wtedy, nie? No to teraz się cofniemy do roku 80. Pierwszego. Był to świetny rok w muzyce, w przeciwieństwie do tego w polskim telewizorze, chcieliśmy
1: tak
2: przypomnieć, gdyż w telewizorze zniknął teleranek wtedy, a pojawili się smutni panowie w mundurach i dlatego w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry wyłącznie muzyką się zajmujemy z tamtych czasów. Grupa Foreigner, Argent, jest 10 po 9.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Złote dziecko.
1: Wyobraźcie sobie tak wskoczyć do łóżka o 21 i pójść z patuchny, lulu. A może nie imprezować w piątkowy wieczór? Oj, oj, oj, czego nie lubiliście w dzieciństwie? A dzisiaj uważacie za fajne? Takie pytanie zadajemy wam w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji Dnia Dziecka.
2: Tak, na to pytanie odpowiadacie na złoteprzeboje.pl na naszej stronie, a my najlepsze historie nagradzamy i dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Sylwii z Katowic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry moi drodzy.
1: No to opowiadaj, kochana Sylwio nasza, czego ty nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za fajne. Zamieniamy się w słuch.
3: W dzieciństwie nie znosiłam zupy mlecznej. Nie znosiłam jej strasznie. Babcia, która szykowała dla mnie tą zupę mleczną codziennie rano, miała niezłe przeboje ze mną, bo ja uciekałam, chowałam się. Uciekałam dookoła stołu,
1: tak?
3: Babcia mnie goniła, tak,
1: ja.
3: I babcia była uparta, a ja też, no i no pod i łzy, pod babci łzy moje, no i kończyło się zawsze tak, że no siedziałam z łyżką nad zupą mleczną, cierpiąc straszliwie, a dzisiaj zupę mleczną uwielbiam i zaczynam dzień od zupy mlecznej.
2: I kożuszek ci nie przeszkadza.
3: Nie zrobi się kożuszek, bo ja ją po prostu zjadam natychmiast.
1: No ładnie, no to pięknie się odwróciło.
2: No to brawo Zuch, Sylwia z Katowic, za tę opowieść i za to, że się przełamałaś, przemogłaś i już lubisz kożuszek, i już lubisz zupki mleczne, masz od nas 500 zł, gratulacje.
3: No, pięknie, dziękuję, wspaniały dzień.
2: Taki prezent.
3: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Jak sobie człowiek przeliczy 500 zł na owsianeczki, to normalnie do końca roku wystarczy. W Radiu Złote Przeboje. Dzień Dziecka świętujemy przez cały ten tydzień. Pamiętajcie, jutro znów będziecie mieli szansę na 500. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. No i napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne.
0: Złote Dziecko.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Biegamy.
14: Pomagamy.
13: Biegamy.
14: A właśnie, że pomagamy.
13: Nie, biegamy.
14: Nieprawda, bo pomagamy.
13: Biegamy.
14: Pomagamy.
13: Biegamy.
12: To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
14: No widzisz, i biegamy.
12: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert Tani masz.
4: Reklama.
19: Sponsorem programu jest

0: Limal w radiu Złote Przeboje i jego niekończąca się opowieść. Ustalmy, że to była opowieść o długim weekendzie, gdyż wszystko nam się dzisiaj w tym tygodniu z długim weekendem kojarzy. Dziękujemy, jutro znów będziemy o nim mówili.
1: Zdecydowanie nam się kojarzy z weekendem. My na razie kończymy poranny program wtorkowy, tak dobrze mówię?
0: Tak, wtorek
1: dzisiaj, jutro piątek. Jutro środa, czyli piątek, dobra.
0: Od razu.
1: Dziękujemy bardzo. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomasz Czorkiewicz. Dziękujemy. A Gosia Kościelniak już przy mikrofonie.
2: Tak, ja też będę dzisiaj liczyć te dni. Nie liczę godzin i lat, jak śpiewał klasyk, ale będziemy liczyć, żeby się nie pogubić. Za 12 minut 10, Radio Złote Przyboje, to teraz Mr. Joe Cocker.

0: Nasze jedyne, cudowne, niepowtarzalne Manam i nie rób tyle hałasu. No to przez chwilkę robimy mniej hałasu, bo czas na wiadomości. W Radiu Złote Przeboje za 4 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
4: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
11: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
12: Wiadomości z Białegostoku.
13: Magda Tkaczek, zapraszam. I na początek pogodowy alert. Synoptycy wydali burzowe ostrzeżenie dla 6 regionów, w tym dla Podlasia. Zaczną obowiązywać za niespełna godzinę i podobno taka burzowa pogoda może potrwać co najmniej do początku długiego weekendu. A do 14 mogą potrwać kłopoty w dostawach wody przy ulicy Sikorskiego i Witosa w Białymstoku. To nie awaria, ale zaplanowane prace na sieci wodociągowej. A ci, którzy nie mają planów na drugi weekend czerwca, być może skorzystają z propozycji Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku, który organizuje kolejną edycję barokowych ogrodów sztuki, w tym roku pod hasłem Rajski Ogród. I motywem przewodnim będą efektowne rajskie ptaki, żurawie i pawie, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
14: Pojawią się w naszej przestrzeni już 11. Pierwsze zawitają tutaj na ulicy Kilińskiego, ale później oczywiście w ogrodach Pałacu Branickich.
13: Do tego będą koncerty, wystawy, wykłady, spacery, warsztaty i barokowy piknik kostiumowy.
12: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Pogoda w Białymstoku.
13: Wtorek na razie z chmurami nad Białymstokiem. Będzie się dziś przejaśniać i rozpogadzać. Synoptycy mówią o chwilach ze słońcem. Ale uwaga, zapowiadają również przelotne opady deszczu. Lokalnie zagrzmi. Za godzinę będzie ważny burzowy alert IMGW. Ciepło, bo spodziewamy się do 20-21 stopni. Tyle termometry w stolicy Podlasia będą dziś pokazywały po godzinie 13.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
16: Przed południem wtorkowe się rozpoczyna i przed nami rozpościera się cały jeszcze fragment spory wtorku. Tak, tak, wiem, większość. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Najpierw sobie popodróżujemy. Voyage, voyage, potem Robbie Williams zaśpiewa i zaczniemy sobie dzisiejszy temat. Temat, na który sobie pogawędzimy pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. z cyklu Robota nie zając, a teraz Voyage, Voyage.

0: Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 10. Robota nie zając, więc może pomiędzy piosenkami byśmy sobie dzisiaj coś wspominali, bo przypomniało mi się, jak w tamtym roku, kiedy rozmawialiśmy sobie na antenie z Andrzejem Piasecznym, opowiadał o historii, kiedy pożyczył sobie Walkmana jako nastolatek od koleżanki i niestety zniszczył tego Walkmana i do tej pory nie może tego zapomnieć. A Adam, nasz słuchacz, wczoraj zadzwonił do radia Złote Przeboje i taką historię opowiedział. To się jakoś poniekąd wiąże.
1: Mam takie wspomnienie. Dotyczy to komputera. Z tego czasu gry były na kasetach, więc należało tam wsadzić kasetę w taki mały odtwarzacz i tam była dziura specjalnie przystosowana na mały śrubokręcik, żeby można było ustawić ścieżkę, bo inaczej gra się nie wgrała, więc czasami czekało się po pół godziny, żeby gra weszła. No i kiedyś poruszyłem koledze właśnie tą komputer i nie miał takiego małego śrubokręcika, miał większy, więc oddał mi ten magnetofon z dziurą wypaloną na taki duży śrubokręt, czego mu do dziś dnia nie mogę wybaczyć. No ale takie były czasy, także pozdrawiam wszystkich gorąco.
0: Tak, to prawda. 2244 i 3.0. Można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Wspominamy nasze najdroższe sprzęty lat 80. i 90. i czy mieliśmy z nimi jakieś przygody.

Piekłem. Ty Love i synny miasta, rok 94, a teraz cofniemy się do 80 roku. Może nas dzielić ocean, ale moja miłość zawsze będzie z tobą, śpiewała Barbara Streisand w jednej z najpiękniejszych piosenek świata o miłości pod tytułem Zakochana kobieta, Woman in Love. To przed nami w Radiu Złote Przeboje. Od najmłodszych lat Barbara Streisand marzyła o aktorstwie, ale najbliżsi nie wspierali w spełnianiu tych pragnień. Jej mama nigdy w nią nie wierzyła i wytykała jej na przykład niedostatki w urodzie i odmawiała jakiegokolwiek talentu. Po latach Barbara Streisand przyznała pół żartem, pół serio, że właśnie takiemu traktowaniu zawdzięcza swoją wielką karierę, ponieważ zawsze chciała być jeszcze lepsza i udowadniać i pracowała nad sobą ciągle podnosząc poprzeczkę. Nawiązując do tytułu jej wielkiego przeboju Woman in Love, zakochana kobieta, złośliwi nazywali ją wiecznie zakochaną kobietą. I teraz ona właśnie w Radiu Złote Przeboje, 10:30.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
2: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
21: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
20: Mów szybko, gdzie byłaś.
21: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
20: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
21: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
20: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim...

0: Robota nie zając.
1: Komputer, w którym kolega zrobił dziurę za dużym śrubokrętem. Walkman, który został pożyczony, ale spadł i się rozbił. Takie i inne dramatyczne wspomnienia z lat 80. i 90. Dziś z waszej strony. Wspominamy nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90. i związane z nimi przygody. Cześć!
2: Cześć, z tej strony Paweł. Miałem takie dosyć nieprzyjemne zdarzenie związane z grą wypasioną mój dobry przyjaciel. Miał datek, który siedział w Stanach, no i taką grę jemu przesłał. Kolega mi ją pożyczył, została mi ona skradziona. Do tej pory nie mogę sobie wybaczyć, że unikałem kolegi, robiłem co mogłem, żeby tylko uniknąć spotkania z nim. No i do tej pory mam niesmaka, także Jacku, nie gniewaj się, przepraszam cię najmocniej. I zagubioną, skradzioną grę. Gorąco was pozdrawiam, złote przyboje. Trzymajcie się.
1: Jacku, czy ty słyszałeś Pawła? Okazuje się, że nasz cykl Robota nie zając w Radiu Złote Przeboje może być też czasem taką małą terapią. Bardzo doceniam tę szczerość. 22 44 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90. i związane z nimi przygody.
0: Robota nie zając.
1: Rozmawiamy sobie do 12, a tuż po 12 za najciekawszy telefon oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

I just wanna be close to you. Chcę być po prostu blisko ciebie, baby. Rok 1990. Radio Złote Przeboje, największy przeboj lat 80. i 90. Za 3 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Serdecznie zapraszam.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wiadomości z Białegostoku.
2: Magda Tkaczek, zapraszam. Przed nami burzowy wtorek. Właśnie teraz zaczyna obowiązywać alert pierwszego stopnia. Obejmuje swoim zasięgiem całe Podlasie. Ma być ważny. Do wieczora. Tymczasem w Białymstoku robi się cieplej, dziś w planie do 20-21 stopni. Ale podobno powoli zbliża się rekordowo upalna pogoda. Wysokie wartości na termometrach możemy już obserwować w drugiej połowie czerwca. W Polsce miejscami temperatura może poszybować grubo powyżej 30. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
3: Fale upałów robią się coraz dłuższe i coraz bardziej takie intensywne, czyli ta temperatura w środku tej fali jest coraz wyższa.
2: Niestety to oznacza pogłębienie zmieniającą się suszę i wysychanie rzek. Może też wzrastać zagrożenie pożarowe w lasach. Strażacy apelują o rozwagę podczas wycieczek. A skoro jesteśmy przy strażakach, to nowa jednostka ratowników działa przy Plażowej w Białymstoku. Ta lokalizacja zapewnia szybszy dojazd do centrum miasta i wielu miejsc. Mundurowych odwiedził prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
1: Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Białymstoku.
2: Bez parasola lepiej nie ruszać się dziś z domu. Będzie przydatny w naszym regionie. Nie tylko popada, lokalnie również zagrzmi. Jest alert IMGW i ma być ważny do wieczora. Ale na pocieszenie dodam, że synoptycy prognozują również chwilę z rozpogodzeniami, także ze słońcem. No i temperatura ma być przyjemna, bo w planie na dziś do 20-21 stopni. Tyle za oknem i w Białymstoku będzie po godzinie 13.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam na wtorkowe przedpołudnie, godzina ostatnia tego przedpołudnia przed nami, a zaczniemy ją z Hathaway. Przypomnimy sobie, jak to wszystko brzmiało w 93 roku. Radio Złote Przeboje.

Dzień. 10 minut po 11. Przed nami Aerosmith, który jest kojarzony oczywiście z wieloma przebojami, ale dopiero soundtrack do filmu Armageddon zagwarantował im pierwsze miejsce na amerykańskich listach przebojów. Autorką tekstu tego filmowego przeboju, który przed nami, czyli Amazing, jest Diane Warren, która wcześniej współpracowała między innymi z Celine Dion. No i początkowo była przekonana, że idealną osobą do wykonania ballady będzie właśnie kobieta. Ale twórcy filmu mieli trochę inną wizję i wykonanie utworu chcieli powierzyć Irlandczykom z zespołu U2. Dopiero w momencie, kiedy okazało się, że w obsadzie znajdzie się córka wokalisty zespołu Stevena Tylera, Liv, zdecydowano, że to właśnie Amerykanie nagrają ten soundtrack do Armagedona, czyli między innymi właśnie Amazing Aerosmith.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Nasze wspólne wtorkowe przedpołudnie. Dzisiaj wspominamy sobie nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90., najczęściej muzyczne, ale też komputery, no i związane z nimi przygody.
1: Posiadałem taki jamnik, pokłóciłem się wtedy z ówczesną dziewczyną, uciekłem do domu i malowałem jakąś konstrukcję stalową i ten mój ulubiony jamnik ochlapałem farbą. Jak ochlapałem, za chwilę moja dziewczyna dotarła do mnie i z pretensjami do niej, że mogła przyjechać 15 minut wcześniej, to bym sobie nie zniszczył tego magnetofonu, który do dziś posiadam. I ówczesna dziewczyna jest dziś moją żoną od 34 lat.
0: To jest historia dopiero. I zobaczcie, takie szczegóły zapadają nam w pamięć, bo to często były nasze pierwsze odtwarzacze muzyki w latach 80. czy też później 90. Dzięki za tę opowieść. 2244430. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Czekam jeszcze do 12. No a po 12 oddam za najciekawszą historię naszą butelkę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, butelkę filtrującą. Możecie ją zobaczyć na naszym Instagramie, jak się z niej cieszę.
2: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
18: Marian, a gdzie mogę kupić
19: na mediaexpert.pl?
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: Mamusia?
21: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
20: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
23: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
24: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
25: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
26: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Reklama.
28: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Sandra w Radiu Złote Przeboje z roku 87. Wielki Przebój, a przed nami Bruce Springsteen, który nie przepada za swoją ksywką podobno, czyli pseudonimem The Boss, szef, a pochodzi ten pseudonim z czasów, gdy w latach 60. Bruce Springsteen i jego zespół grali w klubach przeróżnych i to właśnie na nim spoczywał obowiązek pobierania zarobków i rozdzielania ich między członków zespołu. Zanim został szefem, nazywano go również czasami The Doctor, doktorem. No ale mimo wszystko ksywka też ma swoje przełożenie na rzeczywistość, bo w 2008 roku The Boss znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób magazynu Time. Rok później zajął 6. miejsce na podobnej liście Forbesa. Barack Obama kiedyś powiedział, że został prezydentem, bo nie mógł zostać Bruce'em Springsteenem. Radio Złote Przeboje.

0: Big Fan w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe wtorkowe i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy, a także jaka będzie dziś pogoda blisko nas.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
12: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Wiadomości z Białegostoku.
14: Magda Tkaczek, zapraszam. W naszym regionie obowiązują burzowe alerty i MGW. Jak mówią synoptycy, miejscami zagrzmi, mocno popada, niewykluczony grad, a wiatr rozpędzi się do 55 km na godzinę. Z kolei za niespełna 2 tygodnie w weekend rozpędzą się zawodnice na stadionie lekkoatletycznym oraz terenach wokół zwierzęcia. W Białymstoku będzie plum Ekiden, sztafeta maratońska. Wydarzenie od lat łączy sportowe emocje z działalnością charytatywną. Jak mówi Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega, na stadionie może pojawić się nawet 2800 osób, w tym 1600 dzieci.
15: Najbardziej kolorowy bieg. Ludzie chcą tutaj startować. Nie tylko przez aspekt sportowy. Myślę, że on schodzi w ogóle na drugi plan. Tutaj liczy się integracja i chęć właśnie pomocy.
14: Na pomoc dzieciom w ciągu 11 lat udało się zebrać około 270 tysięcy złotych. Tymczasem ruszyła rekrutacja na Uniwersytet oraz Politechnikę w Białymstoku. Pierwszy na 47 kierunkach ma blisko 4300 miejsc. Politechnika na 32 kierunkach prawie 2000.
13: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe tomki ogrodowe firmy Hermann.
13: Pogoda w Białymstoku.
14: Rozpogodzenie i chmury nad Białymstokiem. Dziś w planie trochę słońca, ale też deszcz. Przypominam, są ostrzeżenia przed burzami. Podlaskiem będą ważne do wieczora. No i jak mówią synoptycy, będzie robić się też cieplej. Zapowiadają do 20-21 stopni. Tyle termometry za oknami w Białymstoku będą pokazywały w okolicach godziny 13.
13: Radio Złote Przeboje 101 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: No to już witamy. Wtorkowe popołudnie, no a w tym tygodniu mamy przecież taki zdecydowanie krótszy tydzień, bo kończy się już we środę. Jakby tego nie liczyć. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Petro Boyz przed nami, a za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze wspomnienia z lat 80. i 90.
18: Radio Złote Przeboje.
17: No bo dzisiaj wspominaliśmy i jeszcze wspominamy nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90. i związane z nimi przygody, a nie brakuje ich. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Właśnie, robota nie zając, więc bez względu na to, czy dużo dzisiaj macie pracy, a podejrzewam, że wielu z was tak, no to od czasu do czasu znaleźliście moment, żeby zadzwonić do Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo. Wspominamy dzisiaj nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90., głównie grające, ale nie tylko, no i związane z nimi przeróżne przygody.
2: W 85 roku dostałem od 6 radio. Wujek stał ileś tam dni za radiomagnetofonem w kolejce. Jak włączyłem pierwsza stacja, nie pamiętam jaka, grał Europe Countdown. Ja do tej pory, mając już prawie 50 lat, jak słyszę ten przebój Europe, to mam ciarki na całym ciele.
3: Ja mam takie cudowne wspomnienie, jak tato kupił nowe wideo i chłopak, który mi się podobał, poprosił, żebym mu nagrała film, do którego nie miał dostępu, więc siadłam przed telewizorem, nagrywałam, wyłączałam reklamy, żeby dostał idealne nagranie. Po czym okazało się, że to nowe super wideo nagrywa w takim systemie, którego stare odtwarzacze nie mogły odbierać, więc niestety cała moja praca poszła na marne. Chłopak był rozczarowany, także takie figle składał mi nowy, cudowny sprzęt.
1: A miało być tak pięknie. Dziękuję za wasze wspomnienia. A butelka filtrująca dzisiaj dla słuchacza, który jeszcze przed 12 opowiadał na antenie Radia Złote Przeboje o tym, jak po kłótni z dziewczyną ochlapał sobie farbą magnetofon. Jamnik miał do niej pretensje, że 15 minut wcześniej do niego nie przyjechała go przeprosić, bo by sobie magnetofonu farbą nie ochlapał. No a dziś jest jego żoną. Pozdrawiam serdecznie, ściskam was wszystkich. A teraz Natalia Kukulska.
0: Robota nie zając.
4: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy.
2: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Reklama. W końcu.

Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Tak, to był rok 1990. Salt and Pepa, nowojorskie trio. Rozpoczynały dziewczęta karierę w połowie lat 80., kiedy to duże wytwórnie niechętnie nawiązywały współpracę z hip-hopowymi wykonawcami. Ich pierwszy singiel, jeszcze nagrany pod szyldem Sippin' Nature, zdobył tylko lokalną popularność, no a potem po zmianie nazwy na Salt and Pepper dziewczyny podpisały kontrakt. Potem już po latach Pepa napisała autobiografię opowiadającą o sławie, o rodzinie i o życiu. A z kolei Cinderella, tak, prowadziła program o hip-hopie w jednej z popularnych rozgłośni radiowych w Los Angeles. Teraz Village People w radiu Złote Przyboje za 29 minut będzie...

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.

Wczoraj był Dzień Dziecka i pytaliśmy, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dziś uważamy to za fajne, ale rozszerzamy to pytanie na cały tydzień. I podobno na to pytanie najczęściej padają odpowiedzi takie, że nie lubiliśmy jako dzieci kawy, gorzkiej czekolady i chwil samotności. A jako dorośli lubimy te rzeczy, ale nam chodzi o wasze odpowiedzi. Złote Dziecko to jest konkurs, w którym jest szansa na wygranie 500 zł. Wystarczy, że podzielicie się z nami odpowiedzią na to pytanie, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dzisiaj uważamy to za fajne. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Jutro znowu się bawimy po godzinie 9, a zgłosić się można w każdej chwili na stronie złoteprzeboje.pl. Formularz tam właśnie czeka. Złoteprzeboje.pl. Za 11 minut 13 teraz Britney Spears.

0: Jak pięknie płynie ten wielki przebój Ryszarda Rynkowskiego, Dary losu. Za 3 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: tostosyki.
1: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Reklama.
11: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Trwa dogaszanie pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. Uwaga na burzę, jest alert dla 6 województw. Dorota Wertecka, dzień dobry. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu oraz zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Taki wniosek przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez obecnego europosła PiSu w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiSu i gdy podlegała mu służba więzienna. Zawiadomienie złożył dyrektor służby. Trwa dogaszanie pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. Na miejscu działa jeszcze 10 zastępów Straży Pożarnej. Ogień pojawił się tu wczoraj wieczorem. Większa część dachu zawaliła się. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale jeden ze strażaków trafił do szpitala na obserwację ze względu na duży wysiłek. Dogaszanie pożaru, a następnie pogorzeliska może potrwać do wieczora. To był jeden z największych rosyjskich ataków na Ukrainę w ostatnich miesiącach. W wyniku zmasowanego ataku zginęło co najmniej 13 osób, a prawie 100 jest rannych. W samym Kijowie jest 6 ofiar. Jeszcze więcej w Dnieprze, gdzie zginęło 9 osób, a ponad 30 zostało rannych. Rosja wysłała na Ukrainę ponad 650 dronów i ponad 70 rakiet.
13: Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Przygotowali je. Nasi obrońcy są gotowi całą dobę z tym, co mamy do dyspozycji.
12: Jak dodaje Wołodymyr Zełenski, Ukraina spodziewała się tego ataku, bo Moskwa groziła uderzeniami i wzywała, by cudzoziemcy opuścili kraj.
14: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Uwaga na burzę w 6 województwach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega: podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom ma towarzyszyć ulewa, miejscami grad i silny wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Po raz 10 pod wodzą Jana Urbana polska kadra wyjdzie na boisko. Jutro mecz towarzyski z Nigerią w Warszawie. W niedzielę we Wrocławiu biało-czerwoni przegrali z Ukrainą 0-2. Jutro z Nigerią na Stadionie Narodowym. Starcie zacznie się o 20:45.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Po południu dzisiaj przelotny deszcz możliwy na wschodzie, w Warszawie i w okolicach Łodzi. Słońce będzie do nas wychodzić, a temperatury od 21 stopni w Trójmieście przez 24 w centrum do 27 w okolicach Legnicy. Już prawie 3 minuty po godzinie 13 i cały czas jesteście z Radiem Złote Przeboje. To mnie bardzo cieszy. Witam też tych, którzy dołączyli i słuchają i nie mogą uwierzyć, że naprawdę aż tyle fantastycznych brzmień było w latach 80. i 90., bo to Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

imieniem. No i Bryan Adams, jak myślimy o nim, to myślimy, że stoi sobie z gitarą, gra i śpiewa. Niegasnąca popularność hitów Summer of 69 czy Everything I Do It For You sprawia, że od razu myślimy sobie o tym, jak Bryan Adams stoi jako gitarzysta, ale sam on przyznaje, że nigdy nie uważał się za gitarowego herosa, a gitarę traktuje jako doskonałe narzędzie, które tylko towarzyszy jego głosowi. Mówi o sobie: jestem kiepskim gitarzystą, świetnie radzę sobie z akompaniowaniem sobie samemu, nie mam muzycznego wykształcenia, więc cała moja technika kręci się wokół głosu.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

Radio Złote Przeboje 101 FM.

Billy Ocean. Ta piosenka po raz pierwszy pojawiła się na ścieżce dźwiękowej klejnotu Nilu i to był rok 1985 i została wydana jako singiel też w tym samym roku. W 86 znalazła się z kolei na albumie Billy'ego Oceana Love Zone, Strefa Miłości. I chociaż w teledysku śpiewają w chórku Michael Douglas, Kathleen Turner i Danny DeVito, uwielbiamy pewnie tego aktora, oczywiście nie zaśpiewali w tej piosence, chórki wykonali profesjonalni wokaliści, DeVito udawał tylko grę na saksofonie, a faktycznie zagrał na nim saksofonista Jeff Smith, wiadomo. A śmietankę spijali ci, którzy udawali muzyków w klipie. Takie jest życie czasem. 13:29 to Radio Złote Przeboje.

0: Kaufland jest.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest. Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Przypominam, że dziś jest wtorkowe popołudnie. Jako, że pojutrze będzie weekend, to znaczy, że jutro jest piątek. To tak sobie ustaliliśmy.
1: Jerzy,
0: dzień dobry. Czy ty mógłbyś rozsądzić, czy to jest racja, czy to jest prawda, że jeśli pojutrze jest wolne, to jutro musi być piątek?
1: Mogę się zgodzić po prostu, bo są orzekania o winie.
0: Tak, dziękuję.
1: Tak jest bezpiecznie.
0: Ja zupełnie niewinna w takim razie wychodzę, a zostaje on.
1: No tak. Ten duet pora rozdzielić. Dziękujemy serdecznie, ale duetów u nas sporo. Przed chwilą Leonard Cohen z Jennifer Warnes, a teraz jeszcze Holly Oates. O matko.

0: Temono, ostatni pocałunek, ale na pewno nie po raz ostatni na antenie Radia Złote Przeboje, to mogę obiecać. No ale to za chwilę wrócimy do największych gwiazd lat 80. i 90. o 14. Dorota Bardecka i wiadomości.
1: I wielkie newsy, można powiedzieć. Zmiany w korzystaniu ze smartfonów w szkołach zaklepane przez rząd. Od kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.00.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
17: 2 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje. We wtorek Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
18: Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Chodzi o smartfony w szkołach. Rusza pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną na Opolszczyźnie. Maja Chwalińska zagra jutro o półfinał Rolanda Garrosa. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów w podstawówkach. Od września rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. To efekt konsultacji z nauczycielami, mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
19: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
18: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie.
20: Ograniczenie dostępu do treści pornograficznych dla niepełnoletnich. Po drugie, usuwanie szkodliwych treści z internetu.
18: Wylicza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jutro wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Dotyczy to jazdy na rowerach oraz hulajnogach elektrycznych. Część dzieci już teraz o kaskach nie zapomina.
21: Zakładasz kask?
22: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę.
21: Dzieci jeżdżą bez kasków?
22: Po ulicach na hulajnogach elektrycznych nie mają kasku. Po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
18: Brak kasku u dziecka grozi 100 zł mandatu.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Żywioł uszkodził tu w weekend 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
23: Usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały i na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachu. dachów, plandekami.
18: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Maja Chwalińska została jedną z największych sensacji tegorocznego Rolanda Garrosa. Wygrała w Paryżu już 7 meczów i dotarła do ćwierćfinału, a jeszcze tydzień temu mało kto o niej słyszał. Przemysław Pozowski.
2: Chwalińska w meczu o ćwierćfinał pokonała francuskę Diane Parry, choć pierwszy raz w życiu grała na największej arenie kortów Rolanda Garrosa. Nie wytrąciło jej to z równowagi.
3: Tak wyszło, że jestem spokojna, ale nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię.
2: Z kolei rywalka Mai Diane Parry była pod wrażeniem gry Polki.
18: Na Chwalińska o półfinał Garrosa zagra jutro. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: W większości Polski dzisiaj sporo słońca i bez deszczu, więcej chmur i przelotny deszcz może pojawić się tylko na wschodzie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu, przez 23 stopnie w centrum, do 27 na zachodzie. I pomyśleć, że to już kolejny czerwiec z największymi przebojami lat 80. i 90. Kolejny czerwiec z Eltonem Johnem. Jerzy Telesiński to też nasz kolejny wspólny czerwiec. Dzień dobry.

Charles and Eddie w Radiu Złote Przeboje, w którym z przyjemnością ogłaszam, że szykuje się ciekawa propozycja filmowa z bardzo interesującą obsadą, m.in. z Debbie Harry i Pamelą Anderson, które zagrają odpowiednio matkę i córkę w komedii Matreya. Film ma opowiadać historię uzdrowicielki New Age, która zabiera swoją skłóconą rodzinę na konferencję, żeby przetestować swoje teorie uzdrawiania, jednocześnie w tajemnicy gromadząc materiał do swojej kolejnej książki. No brzmi to ciekawie, ale zanim przekonamy się, jak pójdzie autorom

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Kim Carnes, gwiazda pierwszej wielkości w latach 80. Po tej piosence były jeszcze duety z Barbara Streisand i Kenem Rogersem, między innymi. Ja pamiętam, że jak byłem małym chłopcem, to chciałem mieć taką brodę jak Kenny Rogers. Członkowie Budki Suflera poinformowali wczoraj o śmierci Jakuba Nowakowskiego, który przez wiele lat współpracował z zespołem przy tworzeniu ich płyt. Po cichu, najciszej jak można, w zapomnieniu i niedostatku odszedł Kuba Nowakowski, napisali. Realizatora dźwięku pożegnał też Zbigniew Hołtys.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Boże Ciało, Konklawę, Kevin sam w domu, a może teksańska masakra. Jutro zacznie się długi weekend, a my opiszemy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
10: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
11: Wbijasz!
12: Morliny są gorące. Morliny są.
13: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
14: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
15: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
16: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana dr Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.

To mogła być Michelle Pfeiffer, to mogła być Julia Roberts, to mogła być każda inna aktorka, ale kiedy spojrzałem na scenariusz, pomyślałem, nie, to powinna być Whitney Houston, wspominał Kevin Costner w wywiadzie. Dla mnie to było oczywiste, to najpiękniejsza dziewczyna, ta, która potrafi śpiewać, to właśnie ona. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie w hurtowych ilościach. Chłopaki, dziewczyny, które potrafią śpiewać, pora wyskoczyć na plażę, chociaż na chwilę.

0: Co wynika ze złamanych serc, to już wiemy, bo zaśpiewał o tym Joe Cocker, a co wynika z przeglądu najważniejszych wydarzeń dnia, dowiemy się od Doroty Wardeckiej.
1: Tysiące pasażerów na portugalskim lotnisku, na jednej z portugalskich wysp. Dlaczego tam utknęli i tkwią tam od soboty? O tym w wiadomościach radia. Złote przeboje o 15:00.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 2 czerwca. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
7: Jest rządowy pakiet dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Tysiące pasażerów utknęło na portugalskiej wyspie z powodu mgły. Ewakuacja liceum we Wrocławiu, odnaleziono tu niewybuch. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa w internecie. Zakładają one ograniczenia w dostępie do pornografii. Z sieci mają szybciej znikać nielegalne treści, a w podstawówkach będzie obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów. Więcej o tym Błażej Kulesza.
8: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
9: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
8: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
8: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
7: Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załańskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
10: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
7: Prezydent Nawrocki zaproponowałby odebrać order Załańskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Załańskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu Patryka Jakiego. Wniosek obejmuje także zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Chodzi o, według prokuratury, bezprawne decyzje kadrowe wobec jednego z funkcjonariuszy Służby Więziennej.
12: Nie mając ani kompetencji w zakresie wykształcenia, ani doświadczenia, tym bardziej, że dyrektor tego biura takiego wniosku o jego oddelegowanie do pełnienia obowiązków w tym biurze nie złożył.
7: Mówi prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. A chodzi o czas, gdy obecny europoseł był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiSu. Tysiące pasażerów koczuje od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na wyspie São Miguel w Portugalii. To z powodu gęstej mgły, która utrzymuje się nad lotniskiem. Ponad 200 lotów zostało odwołanych, a dla pasażerów problemem jest znalezienie noclegu na tej niewielkiej wyspie. Wcześniej za to do domów wrócili dziś uczniowie i personel Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano, gdy podczas pracy przed budynkiem szkoły znaleziono niewybuch. Na miejsce przyjechali policyjni saperzy.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. Twórca Przekrętu i obu filmowych wersji Sherlocka, brytyjski reżyser Guy Ritchie powrócił z nowym filmem. Zawodowcy to tytuł tej produkcji. Dostajemy najpierw kino Wielkiego Skoku, a na finał Ritchie serwuje totalną demolkę. Na dużym ekranie sporo intryg i mylenia tropów. To w kinach Helios w Białymstoku. A dla miłośników sportowych emocji, za godzinę Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy Zwycięstwa zorganizuje zawody pływackie. W planie też piknik rodzinny. W programie m.in. pokazy policji, straży pożarnej i 18 pułku rozpoznawczego czeka strefa dmuchańców, animacje rodzinne i liczne atrakcje. Tych nie zabraknie również na rodzinnym retro-pikniku PKS. Czekać będą zabytkowe samochody i autobusy, ale również stoiska ze smakołykami, rękodziełem, strefa zabaw dla dzieci. To w sobotę na dziedzińcu Pałacu Brenickich w Białymstoku.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
6: Temperatura osiągnie dzisiaj maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu do 27 na zachodzie Polski. Prawie wszędzie tylko niewielkie zachmurzenie, więcej chmur i przelotny deszcz może pojawić się tylko na wschodzie. Momentami może tutaj zagrzmieć. Koronowane głowy, czyli panowie z grupy Kombi. Mam nadzieję, że widzieliście już na naszych socjalach wręczenie złotej płyty przy okazji obchodów 50-lecia na scenie duetu Skawiński i Tkaczyk. Jeśli nie, to klikajcie i słuchajcie razem ze mną tego właśnie szczerozłotego przeboju.

Beach Boysi w Radiu Złote Przeboje, w którym przez cały tydzień mamy dla was żywą gotówkę z okazji Dnia Dziecka. A dziecko, jak wiadomo, to studnia bez dna, więc wygrywajcie. 500 złotych piechotą nie chodzi. Szczegóły naszej zabawy na złoteprzeboje.pl. A jeśli kasę wydacie na siebie, no to przecież i tak nie będziemy tego sprawdzać. Tylko dzieciom nic nie mówcie. Starship.

0: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Takim Barrym White'em w latach 70. to mógłbym być przez chwilę. Tu Radio Złote Przeboje, czyli Gwiazdy, Gwiazdy, Gwiazdy. Iza Miko wpadła do nas w sobotę.
1: W Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie, z Polski przyjechała jak w obciachowym takim kostiumie, takim, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę, one sobie kupowały nowe. Ja sobie bardzo zapracowałam. To ja nie byłam dziewczą z ulicy, którą po prostu ktoś... Nie. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
2: Jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina, prawdę mówią na mieście, że się spotykaliście.
1: Byliśmy razem przez 2 lata.
0: Cała rozmowa Izy Miko z Marzeną Rogalską na YouTubie Radia Złote Przeboje. Polecam ją serdecznie. Powiedz ile

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Ekstra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: Biegamy.
11: A właśnie, że pomagamy.
10: Nie, biegamy.
11: Nieprawda, bo pomagamy.
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
11: Już 13 czerwca w Białymstoku.
10: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
11: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
10: Sponsor Plum.
11: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Grupa AHA i Morten Harket w Radiu Złote Przeboje, czyli przykład osoby, która mimo trudności podejmuje walkę z chorobą Parkinsona i nie traci nadziei, a my, fani na całym świecie, trzymamy za niego kciuki. Życzymy zdrowia.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Największe przeboje lat 80. i 90. George Michael za nami. Co przed nami muzycznie? Dowiemy się po wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16, a w nich...
1: Zbliża się długi weekend, zaczyna się sezon kąpieliskowy. O bezpieczeństwie nad wodą będziemy mówić i przypominać w Radiu Złote Przeboje właśnie w wiadomościach o 16.

0: ale też klasyki.
1: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje we wtorek. Jest 2 czerwca. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
12: Przybywa czarnych punktów wodnych na kąpieliskowej mapie Mazowsza. Od jutra dzieci obowiązkowo jeżdżą w kaskach. Zbieg z Austrii zatrzymany we Wrocławiu. Mazowsze rozszerza listę tzw. czarnych punktów wodnych, czyli miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie najczęściej dochodzi do utonięć. Od początku roku w regionie zginęło już 6 osób, a ratownicy apelują o ostrożność na starcie sezonu. Szymon Kępka.
13: Ratownicy przypominają, by nie wchodzić do wody po alkoholu i zachować rozwagę, mówi prezes zarządu WOPR Paweł Błasiak.
14: Apelujemy, szczególnie do dorosłych, toną z reguły dorośli mężczyźni, dorośli faceci. Apelujemy, bierzcie przykład z kobiet. Dorosła, trzeźwa kobieta nie tonie. Jeżeli już chcemy pływać, bawić się tą wodą, cieszmy się, pływajmy z boją.
13: Nowa lista czarnych punktów obejmie 114 lokalizacji, w tym 23 w Warszawie.
12: Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także na przykład elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu.
15: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
16: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
17: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
16: A ile siostra ma lat?
17: 13.
12: Z dziećmi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wenarska. Wrocławscy policjanci zatrzymali zbiega z więzienia w Austrii. To 31-letni obywatel Turcji, który uciekł z austriackiego więzienia 4 lata temu. Zdążył całkowicie zmienić swoją tożsamość i wygląd i na stałe zamieszkał we Wrocławiu.
18: Dobrze funkcjonował w stolicy Dolnego Śląska. W kręgach towarzyskich, w jakich się obracał, był znany pod innym imieniem i nazwiskiem. Przez ten czas nauczył się również dobrze posługiwać językiem polskim. Czuł się pewnie.
12: Łukasz Poremski z Dolnośląskiej Policji dodaje, że mężczyzna był niemal pewny, że nikt już go nie znajdzie.
19: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie.
20: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
12: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz, ale na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Jutro o 11:00 ćwierćfinał French Open z udziałem Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka zmierzy się w nim z Rosjanką Anną Kalińską.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
0: Magda Tkaczyk, zapraszam. Na dużym ekranie możemy obejrzeć m.in. amerykański horror Obsesja. To mrożąca krew w żyłach historia, za którą odpowiada internetowy twórca, 26-letni Cary Barker, dysponując skrajnie niskim jak na przemysł filmowy budżetem w wysokości 750 tysięcy dolarów, wyprodukował film, który zarobił już 100 milionów. Jeżeli jesteście ciekawi, można go obejrzeć w kinach Helios w Białymstoku. A na ulicy Kilińskiego, tam gdzie są teraz parasolki, zadomowią się rajskie ptaki, żurawie i pawie. Będzie je można podziwiać za tydzień w czwartek. Klimatyczna instalacja będzie podświetlona każdego wieczoru. To z okazji barokowych ogrodów sztuki. W planie też koncerty, wystawy, wykłady, spacery, warsztaty i barokowy piknik kostiumowy. Również w przyszłym tygodniu będzie Dzień Tradycji Rzeczpospolitej i Turniej Husarski w białostockim skansenie.
19: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Pogoda.
11: Większe zachmurzenie, przelotny deszcz dzisiaj tylko na wschodzie, chociaż momentami tutaj może trochę zagrzmieć. A poza tym sporo słońca i chmur raczej niewiele. Na termometrach 19 stopni na Podkarpaciu, 23 w centrum, 27 stopni na zachodzie. Kawa bezkofeinowa nie jest nudną alternatywą dla espresso. W jakich okolicznościach przynosi organizmowi więcej korzyści niż klasyczna, powiem o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

0: us Russians.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja.

0: Jeśli o tej porze dnia brakuje wam już energii, to można albo sięgnąć po kawę, albo zrobić głośniej Radio Złote Przeboje. A dlaczego czasem lepiej napić się kawy bezkofeinowej? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Jeśli przesadzasz z kofeiną, organizm zacznie protestować. Nerwowość, drżenie rąk, kołatanie serca, niepokój. Kofeina może zaburzać zasypianie i jakość snu. Osoby z nadciśnieniem, problemami z sercem, kobiety w ciąży, karmiące piersią, a także osoby cierpiące na refluks i wrażliwy żołądek powinny zachować szczególną ostrożność. W takich przypadkach sprawdza się kawa bezkofeinowa. Nowoczesne metody wykorzystujące wodę lub dwutlenek węgla pozwalają na bardzo delikatne usunięcie kofeiny z ziaren. W rezultacie powstaje napój, który zachowuje pełnię smaku i większość korzyści zdrowotnych.
1: Dobrze wiesz.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
1: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Nieco cieplej i nieco więcej słońca, ale znowu mamy ostrzeżenie przed burzami. Pierwszego stopnia obowiązuje do wieczora w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. A na Estrójce, na Dolnym Śląsku, na węźle Bolków, Kamienna Góra Północ, utrudnienia na jezdni w stronę Lubawki.
15: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Chcemy być sobą, grupa Perfect, chociaż Tomek, oni chyba śpiewali też Chcemy być ZOMO, z tego co ja pamiętam. Tomek Bell.
1: Były takie czasy, które też pamiętam, tak, była taka wersja koncertowa, tak to nazwijmy.
0: To był 82 rok. Jesteś tutaj, wpadłeś, bo przygotowujesz już dla słuchaczek i słuchaczy to, co się dzisiaj będzie działo po 18.
1: I będzie jedna rzecz związana właśnie z zespołem Perfect w wydaniu koncertowym, ale na razie nic więcej nie powiem, więcej o tym po 18.
0: Pięknie, Anastasia, I'm Out of Love, a my się jeszcze dzisiaj z Tomkiem usłyszymy.

0: Anastasia w radiu Złote Przeboje. No i pięknie nam zaśpiewała I'm Out of Love. O czym będziemy mówić w wiadomościach? To jest pytanie skierowane do Doroty Wardeckiej. Dzień dobry raz
1: dzień
0: jeszcze.
1: Dzień dobry. Jeszcze raz. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Co to oznacza dla tych, którzy spłacają raty kredytów, a co dla tych, którzy na przykład trzymają pieniądze na lokacie bankowej? Sprawdzimy to w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
6: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólna informacja dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek. Jest 2 czerwca. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
12: Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Pożar w Płocku dogaszony, prokuratura wszczyna śledztwo. Zjawisko El Niño w tym roku może być wyjątkowo intensywne. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Bez zmian pozostają więc też raty i to najprawdopodobniej na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
13: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem, więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
12: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszeniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Pożar hali usługowo-magazynowej w Płocku dogaszony wybuchł wczoraj wieczorem. Większa część dachu hali zawaliła się. W akcji gaśniczej brało udział około 160 strażaków, łącznie 52 zastępy. Pogorzelisko nadzoruje teraz policja, planowała są jego oględziny. W sprawie pożaru prokuratura wszczęła śledztwo. Unia Europejska tymczasem przygotowuje się na letnie pożary lasów. 777 strażaków z 14 krajów unijnych, w tym Polski, zostało rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty. Do tego 22 samoloty gaśnicze i 5 helikopterów w 6 unijnych krajów najbardziej narażonych na pożary lasów to Cypr, Francja, Włochy, a także Hiszpania, Portugalia i Grecja. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym zjawiskiem El Niño w tym roku. Polega ono na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu, a powoduje to ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Od czerwca do sierpnia można się spodziewać ponadprzeciętnych temperatur. W większości regionów świata mogą się one utrzymać nawet do listopada. Ruch lotniczy do i z Belgii wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Przerwa potrwa do 21:00. pierwszej. W związku z protestem 200 lotów zostanie odwołanych na lotnisku w Brukseli. Port prosi podróżnych, by ci, którzy mają zaplanowane loty do 21, by nie przyjeżdżali na lotnisko. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską.
14: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
12: Jutrzejszy mecz Maji Chwalińskiej z rosyjską tenisistką ma się rozpocząć o 11.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
11: Na wschodzie dzisiaj przelotny deszcz, momentami nawet burze. Z kolei na zachodzie najcieplej 26-27 stopni. Najniższe temperatury na Pomorzu i Suwałkach około 20.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: No to przypominam, że jeszcze tylko jutro, a potem albo cały dzień wolny, albo długi weekend wolny. Są powody do radości. Jerzy Telesiński, z tej radości można poskakać z Olivią Newton-John i Johnem Travoltą. Zachęcam. Radio.

O tej piosence, którą zaśpiewał Chesney Hawkes, jej autor, czyli Nick Kershaw, powiedział: nie byłem szczególnie przywiązany do The One and Only. Po prostu mam taką przypadłość, że muszę pisać piosenki, muszę je po prostu napisać, odłożyć na półkę i mieć z głowy. Naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie ją lubią. Na szczęście my tutaj w Radiu Złote Przeboje dobrze wiemy, dlaczego ją lubicie, wiemy, co lubicie, i dlatego mam dla was teraz Kool & The Gang.

0: lecimy, mocno kasy tak lubimy.
1: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest! Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.

niebawem w radiu Złote Przeboje, czyli pierwsza dama polskiego jazzu, przyznała, że długo nie zdawała sobie sprawy z tego, że zagrała w jednym z ważniejszych polskich filmów. Mam na myśli Misia w reżyserii Stanisława Barei, którego, jak powiedziała, obejrzała dopiero kilka lat po premierze. A ja mam nadzieję, że wy pamiętacie ją z tej ostatniej sceny, kiedy śpiewa kołysankę. Pamiętacie, prawda? Filmowo teraz jak najbardziej. Celine Dion w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
7: Biegamy.
8: Pomagamy.
7: Biegamy.
8: A właśnie, że pomagamy.
7: Nie, biegamy.
8: Nieprawda, bo pomagamy.
7: Biegamy.
8: Pomagamy.
7: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
8: No widzisz, i biegamy.
7: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
14: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
15: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
16: Zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
17: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Ulewy, miejscami grata, do tego silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę mają towarzyszyć burzom, przed którymi IMGW ostrzega Podlasie, Lubelszczyznę, Podkarpacie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. A na krajowej 15 w kujawsko-pomorskiem uwaga, po zderzeniu 3 osobówek i ciężarówki utrudnienia na odcinku Inowrocław-Toruń.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Oops, I did it again, ale nie, to nie ja, to Britney Spears, ale też trochę Tomek Brel, który też znów się tu pojawił i znowu ma dla was, o, tyle wspaniałości po 18.
1: Och, tyle wspaniałości. Ja prawo Britney to pamiętam, jak niedawno wszyscy byli załamani, ponieważ zawiesiła swoje konta w mediach społecznościowych. Mm. Mówiłem wtedy, że wróci i co? No i wróciła. Wróciła, ona zawsze wraca.
0: Tak
1: ja
0: jest.
1: Też wracam. Po godzinie 18 na pewno będą dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. Mm-hmm. I też słówko o gościu, który pojawi się dzisiaj wieczorem. Kto to taki? O, cierpliwość.
0: No i pięknie jest. Such

0: No i takich złotych przebojów dzisiaj na pewno nie zabraknie w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko. Dzisiaj przydarzą się na pewno zaproszenia na koncert Unplugged Beaty Kozidrak.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Hot grill.
1: Parilla caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: www.mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata. Reklama.
1: Za chwilę sprawdzimy pogodę, która ostatnio odrobinę kaprysi, czy to faktycznie odrobinę od za moment. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 18.
2: Sport w 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorane Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Switoliną 6-3-2-6-6-2. Jutro półfinał powalczy Maja Chwalińska, o 11 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński w wyjściowej 11. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza zrobić sporo zmian. Mecz jutro w Warszawie o 20:45.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. W nocy dość pogodnie, tylko miejscami na wschodzie zanikające przelotne opady deszczu. Od 10 stopni w Suwałkach, przez 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Jutro w dzień najładniej będzie na północnym wschodzie, tam bez opadów. Gdzie indziej niestety więcej chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 17 stopni w okolicach Wrocławia do 25 na przeważającym obszarze i nawet 27 na południu.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Podejrzewam, że długo będziemy pamiętać koncert, na którym wspólnie razem się bawiliśmy, na który też się zapraszaliśmy, czyli Toto w Warszawie. A propos takich koncertów, no to dzisiaj mam dla Was bilety na wspaniałe wydarzenie, koncert Unplugged Beaty Kozidrak. I już za chwilę powiem, jak te bilety zdobyć. Na razie przypomnijmy sobie, jak się doskonale bawiliśmy na Torwarze. Toto.

Madonna, która ostatnio była widziana w Wenecji, jak to pływając sobie jednym z tamtejszych kanałów, śpiewa na cały głos Like a Virgin. No jak to ktoś ładnie powiedział, trzeba mieć fantazję, ale żeby mieć fantazję, no to trzeba mieć jednak pieniądze. Skoro mowa o niezwykłych wydarzeniach, no to dzisiaj mam dla was bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged i to koncert w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca. Bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce, a ponieważ bardzo spodobało wam się wymyślanie wczoraj pytań do Beaty Kozidrak, no to dzisiaj zadanie bardzo podobne. Wyobraźmy sobie, że przeprowadzacie wywiad z Beatą Kozidrak. Możecie zadać tylko jedno pytanie. Liczy się fantazja, liczy się humor, a za najciekawsze propozycje dzisiaj bilety. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0. To numer do mnie.

To jest właśnie ten kawałek, który zawsze nam chodzi po głowie w piątkowy czy to sobotni wieczór, tylko nie możemy sobie przypomnieć, kto go wykonywał. No to już mówię, proszę sobie zapisać numero uno i tora, tora, tora. Tylko w Radiu Złote Przeboje, jak słyszycie, same największe hity lat 80. i 90. Jeżeli chodzi o koncertowe przeboje lat 80., no to z pewnością jednym z największych wydarzeń był pamiętny Live Aid, czyli koncert, który odbywał się równocześnie na Wembley i na stadionie Johna Kennedy'ego w Filadelfii. Koncert, który z pewnością przeszedł do historii dzięki rozmachowi organizacyjnemu. No i to wtedy też zespół Queen zagrał zdaniem wielu najlepszy występ w całej swojej historii. No być może, ale takich niezwykłych wydarzeń było więcej, choćby Phil Collins, który zagrał na Wembley, a potem wsiadł w samolot, żeby zagrać na drugim koncercie za oceanem. A za wszystkim stał oczywiście Bob Geldof i Midge Ure, który teraz pojawi się w Radiu Złote Przeboje. If I Was.

0: Terence Trent D'Arby w jednym z wywiadów przyznał, że ma takie wrażenie, że Michael Jackson nie lubi jego muzyki. No, ciekawe, czy Michael Jackson w ogóle wiedział o tym, że nie lubi jego muzyki. Za chwilę Vaya con Dios, pojawi się też Kylie Minogue i dawno niesłyszane u nas garuchy.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Wake me!

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Boże Ciało, Konklawę, Kevin Sam w domu, a może teksańska masakra. Jutro zacznie się długi weekend, a my opiszemy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Biegamy.
14: Pomagamy.
13: Biegamy.
14: A właśnie, że pomagamy.
13: Nie, biegamy.
14: Nieprawda, bo pomagamy.
13: Biegamy.
14: Pomagamy.
13: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
14: Już 13 czerwca w Białymstoku.
13: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
14: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
13: Sponsor Plum.
14: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
15: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
22: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
23: Wbijasz!
24: Morliny są gorące. Morliny są...
25: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
26: Codziennie niskie ceny.
0: złote przeboje w drodze.
1: Jeszcze dziś do wieczora można się spodziewać burz na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz w części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Uwaga na intensywne ulewy. W czasie burz miejscami ma padać grad, a wiatr ma się rozpędzać do 55 km na godzinę. Lepiej wtedy nie parkować pod drzewami. Na A2 z kolei między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim nadal jeszcze mogą być utrudnienia. Po awarii autobusu zablokowany został pas w stronę Poznania.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

No, pewnie już zawsze będziemy pamiętać pożegnanie ze sceną Dani Klein z zespołu Vaya con Dios, która stwierdziła, że jest tyle utalentowanych młodych wokalistek, że pora ustąpić miejsca. To było o zakończeniu kariery, teraz będzie o początkach, bo Kylie Minogue, która pojawi się za moment, w jednym z wywiadów opowiadała o swoim debiucie. To była pewna lista przebojów, na której miała się pojawić. Cała lista minęła, nigdzie mnie nie było. Pomyślałam, no cóż, aż wreszcie prowadzący powiedział: mamy nowy numer jeden. Zapowiedział mnie i zagrał moją piosenkę. No to ja też zagram piosenkę Kylie Minogue i mam nadzieję, że będzie równie dużo radości.

0: Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę Garou. Kiedyś znalazłem niezwykłą informację, że Garou postanowił wcielić w czyn znane hasło: a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. On w Bieszczady oczywiście nie pojechał, ale faktycznie zamieszkał w środku lasu i ponoć w tym stanie jest mu absolutnie doskonale. Garou, który, jak się okazuje, talenty muzyczne wykazywał od dziecka.
1: W domu było pianino, na którym wcześniej nie grałem. Pamiętam, że mama była w kuchni i usłyszała, jak na nim gram. Zapytała, jak to możliwe, przecież nigdy nie uczyłeś się grać. A grałem muzykę z kreskówek, które oglądałem w telewizji.
0: Ale co ciekawe, jego kariera jest trochę dziełem przypadku.
1: Od czasu do czasu muzykowaliśmy razem ze znajomymi przy ognisku. I niektórzy z nich zaczęli mówić: słuchaj, powinieneś to robić zawodowo. Ja zawsze odpowiadałem, że to nie dla mnie. Ale faktycznie zaczęło się przez przypadek. Miałem przyjaciółkę, która poprosiła w czasie jednego z koncertów kogoś na scenie, żeby mnie zaprosił do śpiewania. Miałem okropną tremę, ale po 5-6 piosenkach okazało się, że ludzie proszą o więcej.
0: No to słuchamy w takim razie Garou już teraz.

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
12: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Reklama.
13: Próbuję sobie wyobrazić, jaka będzie pogoda 16 lipca w czasie koncertu Beaty Kozidrak, na który to koncert się dzisiaj zapraszamy. No pewnie będzie wspaniale. Jak będzie jutro? Jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdzimy za moment. Teraz czas na wiadomości sportowe.
14: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Mira Andriewa i Marta Kostiuk pierwszymi półfinalistkami French Open. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kyrstę 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Linę Svitolinę 6-3, 2-6, 6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro półfinał Maja Kwanińska zagra z Anną Kalińską. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w Warszawie w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą.
13: Pogoda. Jutro w dzień najładniej będzie na północnym wschodzie, tam bez opadów, gdzie indziej niestety więcej chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 17 stopni w okolicach Wrocławia do 25 na przeważającym obszarze i nawet 27 na południu. 27 stopni. No i takie temperatury lubimy zdecydowanie najbardziej. Ciekawe, jakie będą wakacje pod względem muzycznym. No na pewno będą wspaniałe. Przypominam, dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert 16 lipca i na pewno jeszcze przed 20 pojawią się w programie cała muzyka, owe bilety. Muzycznie też pięknie. Eddie Grant, za chwilę teraz ABBA.

Eddie Grant i jego największy przebój, czyli Give Me Hope, Joanna w Radiu Złote Przeboje. Przed nami wtorkowy wieczór, za moment Rod Stewart. Pamiętam, jakie to zamieszanie zrobił Rod Stewart, kiedy przy okazji swojego koncertu w Krakowie wybrał się na zakupy. Oczywiście zdjęcia z tej wycieczki od razu pojawiły się w internecie, co może być dowodem na to, że jeżeli jesteś Rodem Stewartem, to chodzenie samemu na zakupy to niekoniecznie dobry pomysł. Ale trzeba przyznać, że Rod Stewart zasady i konwenanse od zawsze traktował z przymrużeniem oka. W końcu kilka lat temu zasłynął historią, jak to nie mogąc się doprosić o remont lokalnej drogi, postanowił z sąsiadami samemu wziąć się za ów remont i to tak na poważnie, łącznie z asfaltowaniem. No, cokolwiek robisz, rób to porządnie. Tak przy okazji próbuję sobie wyobrazić podobną sytuację u nas. Podejrzewam, że w najlepszym wypadku zakończyłoby się to mandatem za tak zwane zajęcie pasa drogowego albo jakimś innym.

Piękna podróż do Paryża i z powrotem. Malcolm McLaren i Catherine Deneuve w Radiu Złote Przeboje Paris Paris. Podobno jest coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz polega na tym, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, jak porównają to, co faktycznie jest w Paryżu, do tego, co widać w komediach romantycznych. No, nie od dzisiaj wiadomo, że nie tylko Paryż w komediach romantycznych wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. A tak przy okazji, to po ostatnich wydarzeniach w Paryżu rozczarowanie tym miastem może być chyba jeszcze większe. Dobrze, wracamy w takim razie z Paryża do Polski. Za chwilę Edyta Bartosiewicz i Zegar. Piosenka bardzo niezwykła i za moment wyjaśnię dlaczego. Teraz Culture Club.

Edyta Bartosiewicz i Zegar w Radiu Złote Przeboje, jedna z naszych ulubionych piosenek. Co o tej piosence powiedziała sama Edyta Bartosiewicz? O tym za chwilę.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to w Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
18: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
19: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
20: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
19: Mów szybko, gdzie byłaś.
20: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
19: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
20: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
19: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
21: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
21: O, cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
21: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
21: Kochana, sam go stosuję.
23: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Tina Turner, a wcześniej Edyta Bartosiewicz i Zegar. Obiecałem, że dzisiaj połapiemy się za słówka z Edytą Bartosiewicz. No, wyobraźcie sobie, kiedyś rozmawialiśmy o piosence Zegar. Edyta stwierdziła, że jakoś za nią nie przepada.
1: Wiem, że Zegar jest bardzo popularną piosenką i podoba się. Ale to nigdy nie był mój faworyt. Pamiętam, Kaśka Kanclerz go wybrała.
0: A nam się podoba. Tyle Edyta Bartosiewicz, teraz Robbie Williams i Nicole Kidman, a za moment obiecane bilety na koncert Beaty Kozidrak.

0: Adamski i Killer trochę pomagał w śpiewaniu Seal, może nawet bardziej niż trochę. O tej porze to już chyba czas najwyższy na to, na co wszyscy czekamy, czyli na bilety na koncert Beaty Kozidrak. No właśnie, w tym tygodniu zapraszamy się wieczorową porą na koncert Beaty Unplugged i to koncert w bardzo niezwykłym miejscu. Owo miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca. Zadanie było bardzo proste. Wyobraźmy sobie, że przeprowadzamy wywiad z Beatą Kozidrak. Jakie byłoby jedno jedyne pytanie, które najchętniej byście jej zadali? No i dzisiaj zwyciężyła taka oto propozycja.
1: Dzień dobry, tu Beata również. Mam pytanie do Beaty Kozidrak. Co zrobiłaby na koncercie, jeżeli wysiądzie jej dmuchawa, która pięknie układa jej włosy podczas koncertu, albo w ogóle osoba, która organizuje koncert, nie jest w stanie takiej maszyny dla Beaty Kozidrak załatwić. Czy Beata wtedy rezygnuje z koncertu? Pozdrawiam.
0: No, powiem szczerze, takiego pytania bym nie wymyślił. Posyłam bilety w takim razie. Dobra wiadomość jest taka, że bilety oczywiście nam się nie kończą. Kolejne będą na pewno jutro w programie Cała Muzyka. Włączcie Radio Złote Przeboje po 18:00. Koniecznie.

0: To jest bez wątpienia najbardziej niezwykły głos w całej historii show biznesu. Mowa oczywiście o męskich głosach. Za chwilę 20. strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie koniecznie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
4: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travistofast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Biegamy.
6: Pomagamy.
5: Biegamy.
6: A właśnie, że pomagamy.
5: Nie, biegamy.
6: Nieprawda, bo pomagamy.
5: Biegamy.
6: Pomagamy.
5: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
6: No widzisz, i biegamy.
5: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
21: 20 właśnie minęła. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie zespół, który będzie dzisiaj gościem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Hymn pokolenia, czyli Przeżyj to sam. Ponoć Grzegorz Stróżniak stworzył ten przebój mając lat kilkanaście. Czy to prawda? No przekonamy się o tym dzisiaj na pewno. Zostańcie z nami. Pewnego Razu w Muzyce, czyli niezwykłe historie opowiadane przez samych artystów w Radiu Złote Przeboje. To już za chwilę.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce historia zespołu, który na muzycznej scenie jest już od kilkudziesięciu lat. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, zwłaszcza przed laty, gdyby nie zespół Lombard. Na życie.

0: Podejrzewam, że Grzegorz Stróżniak nie spodziewał się, że piosenka, którą napisał mając kilkanaście lat, wiele, wiele lat później będzie cieszyła się mianem hymnu pokolenia. Choć radiowe początki piosenki Przeżyj to sam nie należały do najłatwiejszych.
1: To nagranie pokazało się w radiowej trójce. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim, z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęścia, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu kupa szczęścia.

0: Zespół Lombard. Gdyby poszukać śladów początków działalności, to okazuje się, że muzycy, którzy tworzyli pierwszy skład zespołu, spotkali się dużo, dużo wcześniej, niż pojawiły się nawet pierwsze myśli o stworzeniu tego zespołu. Tak to wspomina Małgorzata Ostrowska.
1: My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów Studia Sztuki Estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego Studia Sztuki Estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która to orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także to był taki klasyczny chórek.
0: Zespół Lombard jest obecny na muzycznej scenie od kilku dekad i aż prosi zadać się pytanie, czy obecna wokalistka Lombardu, Marta Cugier, która notabene śpiewa w tym zespole od ponad ćwierć wieku, będąc małą dziewczynką, słuchała Lombardu?
2: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze. Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
0: Marta Cugier, o marzeniach, planach i trochę o historii. Dzisiaj zespół Lombard, pewnego razu w muzyce.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Przed nami niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Zespół, z którym bez wątpienia każdy 40-50-latek ma niezwykłe wspomnienia. Bo przecież przy zespole Lombard wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy.

0: oglądasz grę.
1: Kilka dekad na scenie, tak swoją drogą to podejrzewam, że większości artystów, którzy dzisiaj debiutują, za 40-50 lat nikt nie będzie pamiętał. Na czym polega fenomen długowieczności Lombardu?
2: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
3: Fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, zlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. Myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież Państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
1: Jak wspominaliśmy przy muzyce zespołu Lombard, wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy w życiu. Tego samego zdania jest również jedna z wokalistek tego zespołu, Wanda Kwietniewska, która mimo, że od wielu, wielu lat już w Lombardzie nie śpiewa, to swój okres lombardowy wspomina bardzo ciepło.
4: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu, i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko.

0: Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy wszyscy Lombardowi i Grzegorz Stróżniak i Piotrek Zander. Pisali też ludzie z zewnątrz i tak ciągle byłam odsuwana i jakby, a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
1: Wspólne wspomnienia mają nie tylko byli i obecni członkowie zespołu Lombard, wspomnienia mają wszyscy, którzy przed laty słuchali tego zespołu.

0: zespołu, który zmieniał polską rzeczywistość. No właśnie, przez kilka dekad działalności również świat zmienił się tak bardzo, że niektórzy muzycy powoli zaczynają myśleć o tym, żeby nie wydawać płyt w formie fizycznej, a jedynie w formie cyfrowej. Jak do tego podchodzi zespół Lombard po latach?
1: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny. Jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu. Utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami. A on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, 2:45. A mówię, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość, przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
2: My jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności. Więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
0: Grzegorz Stróżniak już opowiadał dzisiaj, że największy hit zespołu Lombard, czyli Przeżyj to sam, został skomponowany, gdy miał 16 lat. Przy okazji takich hitów, kiedyś rozmawialiśmy z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce. Przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo zawsze się cieszył, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył wtedy określenia przekleństwo.
1: Trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalu, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody. Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
2: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sam, a przecież Grzegorza piękne wykonane utwory to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara maść, to Rdza, to Bezciele, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych i jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo.
0: A przecież działo się i to sporo. Lombard dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Nasza opowieść jeszcze oczywiście się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Zespół, który na scenie jest od kilku dekad. Zespół, z którym chyba większość z nas ma niezwykłe wspomnienia. Bo przecież, jak to ktoś ładnie powiedział, przy muzyce zespołu Lombard wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy.

0: Zespół Lombard jakiś czas temu wpadł na niezwykły pomysł stworzenia wydawnictwa pod nazwą Artbook. Płyta, ale też i niezwykłe muzyczne wspomnienia. Czy łatwo sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat?
1: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w Artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
2: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, w tym Artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne, dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów.

0: te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach. Artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia. I myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
1: No my nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, nad czym warto było 4 lata pracować.
0: Jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie. Jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona. Cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą od ćwierć wieku. Więc jestem pogodzona. Bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.

0: A skoro już podróżujemy przez wszystkie te lata z zespołem Lombard, to warto sprawdzić u źródła jeszcze jedną niezwykłą historię. Autor tekstu do piosenki Szklana Pogoda, czyli Marek Dutkiewicz, kiedyś skarżył się na to, że Grzegorz Stróżniak znacząco jego tekst przyciął. Jak to było naprawdę?
1: Tak, przyciąłem. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko naśladowcze, wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
0: Zespół Lombard dzisiaj w pewnego razu w muzyce i mogę obiecać jedno, takich niezwykłych historii pojawi się nieco więcej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce kolejna niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Tym razem zespół Lombard. To chyba.

0: Zespół, przez który przez wszystkie te lata spędzone na scenie przewinęło się mnóstwo muzyków i wokalistów. Wystarczy wspomnieć choćby Wandę Kwietniewską czy Małgorzatę Ostrowską. Tak wyglądał zespół Lombard przed laty, tymczasem no już od ponad ćwierć wieku wokalistką zespołu Lombard jest Marta Cugier. Wspominaliśmy już dzisiaj o niezwykłych przeróbkach tekstów, jak to Grzegorz Stróżniak postanowił trochę przerobić tekst Szklanej Pogody Marka Dutkiewicza. Marta Cugier też kontaktowała się przed laty z Markiem Dutkiewiczem, żeby poinformować o pewnej niezwykłej sytuacji związanej z tekstem.
1: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów. Wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej Szklanej Pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę, że szklanka herbaty naciąga ten worek, te fusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
0: A tak swoją drogą to podejrzewam, że wielu fanów zespołu Lombard mogło się dowiedzieć o tym niuansie dopiero teraz.

0: ostatni raz.
1: Zespół Lombard kilka dekad na scenie muzycznie towarzyszył najważniejszym wydarzeniom w Polsce i nie tylko. Przeżyj to sam. Hymn pokolenia, który grany był w najrozmaitszych miejscach. Utwór, który zabrzmiał również w miejscu niezwykłym. Royal Albert Hall.
0: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew.
2: Długo by opowiadać przy tym utworze, wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
3: telefonów
2: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek.
1: Czasy na szczęście mocno się zmieniły, ale warto zadać pytanie, czy Grzegorz Stróżniak przed laty, gdy zaczynał swoją przygodę z muzyką, spodziewał się, że potrwa ona tak długo?
2: No nie, wiadomo, że pochłonęła mnie praca. Ja bardzo się wgryzłem w to, co ja bardzo lubię to, co robię. Dlatego przyznam ci się, że na przykład pierwsze lata Lombardu to mi tak przeleciały pstryk. Mówię, o Boże, już mnie wyrzucili z zespołu. Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? Przecież ja dopiero się rozpędzam. No ale niestety to też się wydarzyło, ale to przez zwykłą zawiść ludzką, niestety, muszę powiedzieć, skończyło się jak się skończyło. Ja po latach tak bardzo chciałem wrócić do tego Lombardu, że nawet wybaczyłem tym, którzy mnie wyrzucili i wróciłem na ich prośbę na chwilę, a potem ja ich wyrzuciłem.
1: Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier dzisiaj w pewnego razu w muzyce, zespół Lombard. Wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. No, a ponieważ taki okres spędzony na scenie to bardzo dobry czas na podsumowania, czy Grzegorz Stróżniak byłby w stanie wymienić trzy najważniejsze, przełomowe chwile dla Lombardu?
2: Trzy momenty to tak. Pierwszy start zespołu Lombard, drugie, jak już mówiłem, moje wyautowanie, które było dla mnie traumatycznym przeżyciem, i trzecie przeżycie to oczywiście szczęście, jakie mnie spotkało po tym nieszczęściu. Poznałem Martę Cugier.
1: I trudno w to uwierzyć, że działo się to ponad ćwierć wieku temu. Lombard dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Coś mi się wydaje, że niedługo dopisana zostanie kolejna część tej muzycznej podróży. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w głównej roli zespół, który na scenie jest, zdawałoby się, od zawsze. Lombard.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 101 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Biegamy.
6: Pomagamy.
5: Biegamy.
6: A właśnie, że pomagamy.
5: Nie, biegamy.
6: Nieprawda, bo pomagamy.
5: Biegamy.
6: Pomagamy.
5: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
6: No widzisz, i biegamy.
5: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
11: Jak zwykle wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artysta, z którym pewnie nie jeden raz śpiewaliśmy wspólnie na imprezach. Grzegorz Kupczyk. Przed laty zespół Turbo, Ceti, płyty solowe, ale takiej płyty jak Krążek, o którym dzisiaj porozmawiamy w programie Cała Muzyka, jeszcze chyba nie było. Akustyczne wersje bardzo znanych hitów. Nie jest to płyta rockowa, nie jest to płyta pop, bo to po prostu zupełnie inna płyta. To zresztą jej tytuł. Tak swoją drogą to próbuję sobie wyobrazić. Jeszcze jeden krążek w historii, na którym pojawiłaby się muzyka takich zespołów jak Iron Maiden, The Beatles, Deep Purple, Elton John, Turbo czy Skaldowie. No właśnie, wszystko brzmi świetnie. O płycie Grzegorza Kupczyka już za chwilę w Radiu Złote Przeboje porozmawiamy.

0: Moi drodzy, dzisiaj fantastyczni goście w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, bo przecież razem śpiewaliśmy, no i pewnie od czasu do czasu sobie nucimy dorosłe dzieci. Grzegorz Kupczyk, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Ja podejrzewam, że dzisiaj na pewno sobie urządzimy małą podróż w czasie, między innymi do lat 80. Ale na początek o nowościach, czyli płyta, której no, pewnie nikt się nie spodziewał, bo to zupełnie inna płyta, że tak zgrabnie wplotę jej tytuł. Akustyczne wersje największych rockowych klasyków. Każda historia ma jakiś początek, więc muszę zadać to pytanie, skąd pomysł?
1: Przyznam, że to był troszeczkę zbieg okoliczności, ponieważ po ostatniej płycie, którą nagrałem, firmowaną moim nazwiskiem, miałem dość sporo czasu i jak to bywa, z nadmiarem czasu przychodzą różne myśli do głowy. Postanowiłem, że skoro mam rok czasu, bo następna płyta tak była przewidziana na przyszły rok, no to może by było dobrze coś pokazać, wydać, żeby była ciągłość. I wpadłem właśnie na taki pomysł, aby zrobić tego typu płytę. Przy czym taką już totalną, prawdziwą inspiracją był fakt nagrania trzech utworów zespołu Turbo i tych aranżacji, które się tam znalazły. No to tak zadziałało bardzo, że postanowiłem, że dobrze by to zrobić. Pierwotnie miało być tylko 5 utworów. Ale okazało się, że w moich szufladach, jak ja to nazywam, czyli w moich archiwach, tych piosenek jest więcej. No i powyciągałem i mamy już teraz chyba 11 czy 12 piosenek na płycie.
0: Płyta pod tytułem Zupełnie inna płyta, czyli akustyczne wersje największych światowych i polskich rockowych klasyków. Ja podejrzewam, że akustycznie nigdy jeszcze poza tobą nie porwał się na kompozycję Trooper z repertuaru Iron Maiden.
1: Tak mi się wydaje. Nie chciałem sobie czegoś dodawać, ale wydaje mi się, że faktycznie jeszcze chyba nikt nie poszedł w ten rejon.
0: Absolutnie fantastyczne brzmienie. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pewnie porozmawiamy o tych wszystkich latach spędzonych na scenie, bo świat od lat 80. zmienił się nie do poznania. Czy w erze streamingu i social mediów czujesz, że muzyka rockowa ma się dobrze?
1: Myślę, że tak. Kwestia też podejścia do tego wszystkiego, bo no, czasy są niezwykłe dla nas, szczególnie tych muzyków, nazwijmy to klasycznych. Przygotowanie czy przyzwyczajenie się do tego, co się w tej chwili dzieje, nie jest łatwe, ale im człowiek jest bardziej elastyczny, bardziej potrafi ogarnąć swoje otoczenie, tym lepiej. W erze właśnie streamingów ja prowadzę politykę, że tak się brzydko wyrażę, dość ostrożną, czyli gdy wypuszczam płytę na rynek, do sieci trafiają śladowe ilości utworów z tej płyty. Wychodzę z założenia, że kto chce tą płytę nabyć, to ją nabędzie. Po roku, kiedy już wiem, że nakład płyty sprzedał się przyzwoicie, że ludzie go nabyli, wtedy można sobie pozwolić na stopniowe wrzucanie takich utworów do streamingu. Ale uogólniając temat i także go reasumując, uważam, że nie jest źle. Wszystko jest wyłącznie kwestią podejścia do tematu.
0: Czyli szklanka jest do połowy pełna i to mi się bardzo podoba.
1: Tak jest.
0: Ja się nad jednym zastanawiam i to już od dłuższego czasu, nad fenomenem artystów, których korzenie sięgają lat 70., 80. Na czym polega ten fenomen? Bo podejrzewam, że artystów, którzy dzisiaj debiutują, nikt za 4 dekady nie będzie pamiętał. Grzegorz Stróżniak, kiedy go o to zapytałem, odparł, że trzeba po prostu lubić, co się robi.
1: Oj, Grzesiu ma zawsze bardzo trafne opinie, tak. My i oni, że tak się wyrażę, czyli wszyscy ci mega artyści, twórcy, instrumentaliści, w ogóle jakkolwiek to ujmiemy, myśmy robili to z potrzeby serca, z ducha. Nikt nie grał, nie tworzył wtedy pod hasłem typu tak się już nie gra, albo co ludzie powiedzą. Otwartość wypowiedzi muzycznej była wtedy nieprawdopodobna i gdy lata minęły, jak to właśnie powiedzieliśmy przed chwilą, dekady, okazało się, że to wszystko jest ciągle młode. Mm-hmm. Ciągle daje jakąś taką nieprawdopodobną energię. To nawet trudno określić, ale myślę, że jest, może tak bym powiedział, w tych rowkach płyt, czy pomiędzy nutami, oprócz oczywiście tego, co tam jest zawarte dźwiękowo, są ujęte czy wgrane emocje. I one w jakiś magiczny sposób przetrwały czas i nadal atakują w sposób bardzo pozytywny.
0: No a dzisiaj emocji jak najbardziej pozytywnych na pewno nie zabraknie w programie Cała Muzyka. Bardzo dawno nie widzieliśmy się z naszym dzisiejszym gościem. Grzegorz Kupczyk, przed laty zespół Turbo. A rozmawiamy dzisiaj o nowym albumie pod tytułem Zupełnie inna

Słuchacie Radia Złote Przeboje, to program Cała Muzyka. Dzisiaj gość niezwykły, bo jeżeli dobrze pamiętam, to jest chyba radiowy debiut w programie Cała Muzyka. Grzegorz Kupczyk, spotykamy się przy okazji

0: niedawnej premiery niezwykłego albumu. Płyta pod tytułem Zupełnie inna płyta. Musimy porozmawiać o soli rock'n'rolla, czyli o imprezowaniu. Ja pamiętam, Małgorzata Ostrowska opowiadała mi o imprezie w pewnym hotelu przed laty. To się chyba w Poznaniu działo. Obchody Sylwestra zaczęły się po świętach, a skończyły na Trzech Króli. Jak rozumiem, to senewrat już.
1: Już nie to zdrowie, tak bym powiedział, ale fakt, bo lubiliśmy się bawić, byliśmy pokoleniem bardzo wesołym, bardzo tolerancyjnym i to nam zostało do dzisiaj. Zresztą wystarczy porozmawiać czy z Gosią, czy z Wandą, czy właśnie z Grześkiem Stróżniakiem, z Markiem Pekarczykiem, z Grześkiem Markowskim. Już nie wiem, ilu bym jeszcze mógł wymienić. My mamy bardzo pokojowe, bardzo wręcz powiedziałbym nawet pacyfistyczne podejście do życia. I coś w tym jednak jest. No, teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiem, czy wytrzymałbym 3-4-dniową balangę. Po prostu no to jest też ta ekspresja młodości i niższego wymiaru PESEL-a.
0: A propos przywołanej Wandy Kwietniewskiej, to też kiedyś rozmawialiśmy z najbardziej rock'n'rollową damą w Polsce. No i ona przyznała, że młode pokolenie nie do końca jest jej w stanie dotrzymać kroku, jeżeli chodzi o imprezowanie.
1: Tak też jest. Tylko że my już bardziej podchodzimy do tematu na zasadzie rozsądku. Czyli może podam taki przykład. Jeżeli zagraliśmy bardzo fajny koncert, spotykamy się z zespołem, siadamy wieczorem, robimy sobie, nazwijmy to afterparty i wiedząc o tym, że jutro mamy kolejny koncert o bardzo rozsądnej godzinie, nie za wcześnie, nie za późno, pójdziemy grzecznie lulu spać. Natomiast wtedy nikt nie zwracał na to uwagi. Ja pamiętam, że mieliśmy imprezy czasem do 4, do 6 rana, o 8 już trzeba było startować na kolejny koncert. Przy czym należy zaznaczyć, że wtedy nie grało się koncertów tak jak dzisiaj, 1-2 w tygodniu, tylko myśmy grali po 2-3 dziennie przez półtora miesiąca, więc jak myśmy to wytrzymywali, nie wiem, ale było fajnie.
0: Ale też się czasami dziwię, jak sobie przypominam różne rzeczy sprzed na przykład 20 lat. No dobrze, twój kolega z zespołu CETI, Tomek Targosz, powiedział w pewnym wywiadzie, każdy zespół musi mierzyć się z tym, że świat nie zatrzyma się w miejscu, bo ktoś wydał płytę. Czy to nie jest aby tak, że era płyt się jednak powoli kończy? No bo niektórzy artyści otwarcie mówią, że teraz tylko single się liczą.
1: Nie, myślę, że płyta doszła do powiedzmy standardu nawet gadżetu. Zwróć uwagę, że płyty w tej chwili wydawane są w bardzo wręcz niezwykle atrakcyjny sposób. To już nie jest tylko płyta, czy to jest płyta winylowa, czy płyta kompaktowa. To jest gadżet. I te wszystkie inne rzeczy, po które sięgamy w internecie po muzykę, one są tylko tym dodatkiem. Ktoś, kto naprawdę kocha muzykę, kto chce mieć to u siebie, będzie miał płytę, no bo jesteśmy takim pokoleniem, który tą płytę musi mieć, musi chwycić ją w rękę, przejrzeć, przeczytać wszystko, co tam jest napisane, zainteresować się. A teraz bierzemy plik muzyczny z sieci i co? No, mamy po prostu plik muzyczny, nic więcej.
0: Jest na szczęście całkiem liczne grono fanów muzyki, którzy właśnie, tak jak powiedziałeś, cenią sobie jednak płyty w formie fizycznej, o czym świadczy chyba najlepiej powrót winyla, który został w pewnym momencie no już wyparty przez płytę kompaktową, która to z kolei płyta kompaktowa jest chyba w erze schyłkowej jednak. Na czym twoim zdaniem polega fenomen winyla?
1: No, wszyscy wiemy i z tym się zgadzamy, z kimkolwiek rozmawiam, że jednak muzyka odtwarzana, dźwięk odtworzony z płyty winylowej jest inny, jest cieplejszy, powiedziałbym głębszy. Do płyty cyfrowej, czyli płyty CD, jednak ten dźwięk jest specjalnie masterowany, jest skompresowany i tak dalej, ale jeszcze wspomniałeś o renesansie winyli, należy wspomnieć, że również daleko od naszego kraju szaleństwo wręcz jest na punkcie kaset. Są produkowane w tej chwili nowe Walkmany, jak to się kiedyś mówiło, odtwarzacze tych kaset, bardzo atrakcyjne, bardzo fajne, też gadżetowe. I ja osobiście bardzo lubię oczywiście płyty kompaktowe, jest wygodne, czystość brzmienia, ale kiedy chwytam płytę winylową, okładkę płyty winylowej, to zachowuję się jak dziecko, jak ja przed 40 czy 50 laty, gdzie tą płytę chwytałem, przeglądałem każdą nalepkę na płycie, bo to się wtedy nie mówiło label, tylko była nalepka na płycie, każdą literę, każdy znaczek, o, a to też co ciekawe, co ten znaczek oznacza i tak dalej. Zdjęcia, wpatrywaliśmy się w to, wczytywaliśmy się w teksty, jeżeli takowe były. A płyta kompaktowa jest mniejsza, to już jest takie, wiesz, trochę mikroskopijne obserwowanie. No, Holender ja właściwie nie wiem, ale jest coś miłego, coś takiego naprawdę przyjemnego w płycie winylowej, łącznie z postawieniem jej na półkę.
0: Może to chodzi o zapach?
1: Też, tak. Właśnie, fajnie wspomniałeś, ten zapach farby drukarskiej, tego wszystkiego. Tak, tak, oczywiście, że tak. Z Wojtkiem Hoffmanem zawsze żeśmy się z siebie śmiali, bo kiedy otwieraliśmy płytę, wyciągaliśmy jakąś tam książeczkę czy wkładkę, to pierwsze co robiliśmy, to ją wąchaliśmy.
0: No tak było, to prawda. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawiamy o nowościach, rozmawiamy też o wszystkich tych latach spędzonych na scenie. A za moment niezwykłe odkrycie, ale na razie nic więcej nie powiem. Wszystkiego dowiecie się już za chwilę. Grzegorz Kupczyk dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Gość niezwykły, no bo to chyba radiowy debiut u nas. Grzegorz Kupczyk, rozmawialiśmy o nowościach, rozmawialiśmy o kilku dekadach na scenie i o tym, jak zmienił się show biznes. Ja bardzo ciekawą teorię kiedyś słyszałem, że w dobie płyt winylowych czasami hitami stawały się kawałki, które obecnie nie miałyby na to szansy, no bo ich potencjał był odkrywany za którymś tam przesłuchaniem dopiero. W dobie streamingu byłyby albo pominięte, albo byśmy je przeskoczyli. Co w przypadku płyty winylowej takie proste nie jest. Co o tym sądzisz? Słuchało się od początku do końca.
1: Prawdę mówiąc, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Nie wiem.
0: Nie wiem, dobra.
1: Nie wiem. Naprawdę nie wiem.
0: Okej. Dzisiaj będziemy na pewno podróżować przez kilkadziesiąt już lat kariery z Grzegorzem Kupczykiem, który jest gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, kilka dekad, wiele zespołów. Który z tych etapów wspominasz najbardziej sentymentalnie? Który był albo jest najważniejszy?
1: No jest parę takich startów, jeżeli tak mogę to określić. Na pewno dojście do zespołu Turbo. No to było nieprawdopodobne. Pierwsza płyta, ojejku, łzy w oku i w ogóle. Potem założenie zespołu Seti z Marią Wietrzykowską. Pierwsza moja płyta z tym zespołem, no to też stanowiło o czymś, że nie odcinając kuponów mogłem stworzyć coś sam. Płyta przecież nagrana wspólnie z Czesławem Niemenem. Kolejny punkt to płyta przełomowa w moim życiu, płyta Lamia Strata. No i ostatni okres, kiedy wreszcie po naciskach przyjaciół zdecydowałem się na solową działalność i ostatnia właśnie płyta sprzed, to już będzie chyba prawie 2 lat. Mhm. To są takie punkty zwrotne w moim życiu. Mhm.
0: A gdybyś spotkał samego siebie z lat 80., co byś powiedział Grzegorzowi Kupczykowi młodszemu o 40 lat, oprócz tego, żeby zainwestować w bitcoiny?
1: Powiedział: chłopie, ostrożnie, uważaj i trochę więcej pokory.
0: Aha. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać o jedną rzecz, która nie daje mi spokoju. Jaki był klucz doboru utworów na tę płytę? Bo gdyby ktoś mi powiedział, że na jednej płycie znajdę piosenkę Skaldów, Beatlesów, Eltona Johna, Iron Maiden i Turbo, no to bym nie uwierzył, że takie coś jest w ogóle możliwe.
1: No więc powiem ci, że tu nie było żadnego klucza. Naprawdę. Na pewno wiedziałem, że płytę powinien otwierać utwór Wasted Years, ponieważ on jakby poza jakimkolwiek moim działaniem zupełnie niespodziewanie dostał się na listy przebojów i doszedł dość wysoko. Natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby były właśnie te utwory, które były, żebym mógł je wyciągnąć z szuflady, żeby pokazać, że przez masę lat jednak nagrywałem, a nie tylko metal, ale również różne inne rzeczy. Taki utwór jak Lucky Man, czy właśnie W żółtych płomieniach liści, szczególnie ten drugi, to jest jakby powtórna fascynacja tym utworem. Dlaczego? Dlatego, że w okresie tak zwanej pandemii ja bardzo dużo wertowałem w internecie, odkrywałem masę nowej muzyki i utwór, który przecież wszyscy znamy, właśnie W żółtych płomieniach liści, jakoś tak nigdy nie zwróciłem uwagi na tekst i właśnie wtedy po raz pierwszy wsłuchałem się w niego, przeczytałem, no i zafascynował mnie i postanowiłem, że muszę ten utwór, że chciałbym ten utwór nagrać. Mhm. A zaprosiłem do nagrania moją żonę, bo wiedziałem, że ona to zrobi fantastycznie i tak rzeczywiście się stało. Natomiast wielką ciekawostką niejako na tej płycie są szczególnie 2 nagrania, które znalazły się w zestawie bonusowym. Utwór Kisses All Over zespołu Exile i ostatnia piosenka Eltona Johna. Dlaczego one są tak ciekawe? Otóż dlatego, że na przykład taki utwór jak Kisses All Over został przeze mnie nagrany dla potrzeb amerykańskiej firmy 33 lata temu. I dlaczego tak o tym mówię? Dlatego, że z tego nagrania został tylko wokal. Okazało się, że mieliśmy ścieżki, mieliśmy ślady i poprosiłem Wiesia Wolnika, który na tej płycie jest niejako bohaterem, bo tam właściwie dokonał tych wszystkich fenomenalnych aranżacji, grał na wielu, wielu instrumentach. Poprosiłem go, żeby przearanżował mi podkład do tego utworu, ale wokal, żeby został. No, przysiedział, zrobił i po tych 30 paru latach okazało się, że ten utwór jest tak świeży, że mogę z przyjemnością słuchać w każdej chwili.
0: Muzyka różnych artystów, wszystko pięknie, wszystko spójne, to może oznaczać, że Michał Urbaniak miał rację mówiąc, że Bóg stworzył muzykę, a ludzie ją podzielili na gatunki. Co o tym
1: myślisz? Bardzo mądre, rewelacyjne stwierdzenie. Ja pamiętam jeszcze za moich czasów młodości, nie dzieliliśmy muzyki na hard rock, heavy metal, death metal, thrash metal, Boże, nie wiem coś jeszcze. Była po prostu muzyka rockowa, był symphonic rock, tak się mówiło, a nie progresywny. I wszyscy wiedzieliśmy, że to jest to. Dopiero po jakimś czasie nagle ktoś określił, że jest jakiś speed metal, że jest thrash metal i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest bardzo, bardzo mądre stwierdzenie. Całkowicie się z tym zgadzam.
0: Gość wspaniały. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka, Grzegorz Kupczyk. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o marzeniach.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje Grzegorz Kupczyk. Porozmawiamy o marzeniach. Czy jest ktoś, z kim chciałbyś coś nagrać, ale nigdy nie było okazji?
1: Tak, tak. Są tacy ludzie w naszej branży. Szczególnie będę tutaj mówił o wokalistach. I tutaj zaskoczę wielu ludzi. Oczywiście chciałbym kiedykolwiek nagrać coś z Robertem Plentem, moim ukochanym, ale to pewnie nigdy nie dojdzie do skutku. Natomiast marzy mi się śpiewane wspólnie z divami polskiej piosenki, z gwiazdorami. Nie udało mi się, nie zdążyłem niestety z Wodeckim, ale bardzo chciałbym nagrać coś z Majewską, bardzo chciałbym nagrać coś z Helą Frąckowiak, bo dla mnie te wokalistki, wokaliści tego okresu są o tyle fenomenalni, są fenomenami, bo zwróć uwagę, oni wszyscy śpiewają czyściutko, z wspaniałą techniką, z ogromną kulturą. I dla mnie, kiedy ja po latach spotykam tych ludzi, kiedy mogę z nimi rozmawiać, kiedy mogę z nimi pośpiewać, dla mnie to jest największa nagroda. I kiedy na przykład właśnie parę dni temu śpiewałem również w towarzystwie Mietka Jureckiego, który niezwykle cenię i się przyjaźnimy, to kiedyś to była, wiesz, góra lodowa nie do osiągnięcia. Teraz jesteśmy przyjaciółmi, rozmawiamy o muzyce, nagrywamy razem. Tak. To są rzeczy nieprzeliczalne na żadne pieniądze, na pewno najcenniejsze.
0: Tak. A propos marzeń, to ja pamiętam, jak panowie zespołu Mysłowic mi opowiadali taką historię, jak to spotkali za kulisami jednego z festiwali swojego idola, Jimmy'ego Page'a. Mieli w planach długą rozmowę, a zdobyli się jedynie na krótkie haj i odeszli spłoszeni. Jak reagujesz na młodych muzyków, którzy mówią ci, że wychowali się na twojej muzyce?
1: Powiem ci, że staram się zminimalizować dystans zawsze. W każdej sytuacji, nawet jeżeli ów muzyk ma, powiedzmy, Boże, powiedzmy 20 lat, to proszę, żeby mówił do mnie po imieniu. To powoduje, że zaczynamy być już bardzo blisko siebie, bardzo fajnymi kolegami. Dlaczego tak robię? Dlatego, że pamiętam sytuację, kiedy po raz pierwszy poznałem Czesława Niemena po koncercie w poznańskiej arenie. Poprosiłem go o autograf, a ręce mi się tak trzęsły, że nie mogłem utrzymać długopisu. Potem po latach, kiedy go zapraszałem na płytę, sytuacja była taka sama. On też właśnie bardzo minimalizował dystans, był prześwietnym człowiekiem. Ja zawsze też wychodzę z założenia, że przecież kiedyś też stałem przed sceną, w związku z czym stwarzanie takiej bariery niedostępności jest dla mnie bardzo nienaturalne. Wolę jednak być bliżej tych ludzi, rozmawiać z nimi, śmiać się z nimi, a jeżeli to będzie możliwe, to również się zaprzyjaźnić.
0: Na koniec porozmawiamy o zjawisku, które trochę rozśmiesza, trochę przeraża, czyli o AI. Czy jako artysta traktujesz to jako szansę, czy jako zagrożenie? Bo tak, z jednej strony na pewno potrafi pomóc w pracy, ale z drugiej strony potrafi tę pracę zabrać.
1: No tak, to jest rzeczywiście bardzo specyficzna sytuacja na świecie, bo to nie tylko muzyki dotyczy przecież, a wielu, wielu innych spraw. Ostatnio gitarzysta, z którym współpracuję, mój przyjaciel Paweł Ganses Oziabło, powiedział do mnie coś, co mnie bardzo zastanowiło, a mianowicie, Grzegorz, wiesz co, trzeba współpracować z tą sztuczną inteligencją, nie żeby ją wykorzystywać i się nią wypierać, że tak powiem, ale moim zdaniem, powiedział, ten, kto nie zauważy, co się dzieje, przepadnie. I coś w tym jest. To tak jak, wiesz, kiedyś ze wzmacniaczami i gitarami. Nagle się to wszystko zaczęło zmieniać, nagle zaczęły powstawać coraz lepsze wzmacniacze, coraz lepsze gitary. Koniec końców się okazuje, że gitarzyści, instrumentaliści wychodzą z procesorami na scenę. I teraz wyobraź sobie, że taki gitarzysta, jeden, drugi, trzeci, mówi nie i koniec. No to prawdopodobnie w niejednej imprezie, podczas niejednej imprezy prawdopodobnie by przepadł. Uważam, że ta sztuczna inteligencja może być, tak jak powiedziałeś, bardzo pomocna, ale wszystko jest dla ludzi z umiarem. O, tak bym określił.
0: No, jak gdzieś czytałem a propos jeszcze sztucznej inteligencji, że jeden z serwisów streamingowych usunął jakieś miliony utworów, które były wytworem nieistniejących artystów. Co ciekawe.
1: Słyszałem o tym, tak. Słyszałem nawet o jakichś setkach tysięcy wejść na jakąś kapelę, która w ogóle nie istniała, bo wszystko było robione przez AI. No są to na pewno ogromne zagrożenia. I o, zaczytuję tutaj fragment tekstu z filmu Stawka większa niż życie. Są momenty przełomowe w życiu każdego oficera i biada temu, kto nie dostrzeże ich w porę.
0: Bardzo ładne, bardzo ładne. Jak brzmi twoja definicja rock'n'rolla w 2025 roku?
1: Wesoło, na luzie, bez spięć i przede wszystkim naturalność.
0: Przede wszystkim naturalność. Słuchaj, gdybyś mógł jednym zdaniem podsumować swoją muzyczną drogę, jakby ono brzmiało?
1: Piękny okres mojego życia, nie zamieniłbym się ani razu. Natomiast początek tej drogi był cięższy niż kompania karna w wojsku. To na pewno.
0: Czy Grzegorz Kupczyk po tylu latach kariery jest artystą spełnionym?
1: Tak, stanowczo tak. Uważam się za artystę spełnionego.
0: Piękne podsumowanie, drogie panie i panowie. Czegoś takiego jeszcze nie słyszeliście i nie ma się co dziwić, bo to zupełnie inna płyta. Akustyczne wersje największych rockowych klasyków i nie tylko, od Purple przez Iron Maiden, po Eltona Johna, Skaldów i Beatlesów, w wykonaniu prawdziwej legendy, czyli Grzegorza Kupczyka. Czy Grzegorz Kupczyk czuje się legendą?
1: Wiesz co, w jakimś stopniu tak, bo ciągle mi się to powtarza. Ale jakby to powiedzieć, powiedzmy, że jestem częścią tego świata w takiej postaci i ten tytuł najbardziej mi odpowiada.
0: A propos legend, no to artyści mają bardzo różne podejście do tego słowa, no bo tak Romuald Lipko, kiedy go tak nazwałem, powiedział, że przez grzeczność nie zaprzeczy. Krzysztof Krawczyk powiedział: Tomek, daj spokój. A Maryla Rodowicz powiedziała: jak nie ja, to kto?
1: No i miała rację. Wiesz, dla mnie legendą jest również Czesław Niemen i tak jak powiedziałem, wielu artystów z tamtego okresu, zresztą nie tylko z tamtego. Legenda jest i będzie. Kwestia tylko w tym, kto daną osobę, czy daną sytuację w życiu, lub inaczej cokolwiek określi mianem legendy i czy to się przyjmie i to wszystko. Mm-hmm.
0: Mam nadzieję, że będziemy się widywać zdecydowanie częściej. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo mi było miło i jestem też przy nadziei, że będziemy się spotykać.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
8: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym dzisiaj będzie? Stworzenie bardziej przejrzystej i lepiej dopasowanej do potrzeb mieszkańców sieci połączeń autobusowych w województwie podlaskim zapowiadają od nowego roku władze wojewódzkie. Tymczasem dwie największe uczelnie w regionie, Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka, rozpoczęły rekrutację na studia. Na Uniwersytecie Medycznym rekrutacja trwa już od maja. Wszystkie trzy uczelnie oferują nowe kierunki. Jakie? O tym dzisiaj w programie. Będzie też o Pałacu Branickich, który wraca na kilka dni do swoich korzeni. Znowu wypełni się barokową sztuką. 11 czerwca startuje 4-dniowe wydarzenie, które co roku przywraca XVIII-wieczny klimat pałacowi. Przed nami 9. Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki. Symbolem tegorocznej imprezy będą rajskie ptaki, żurawie i pawie. Chcę, abyśmy dzisiaj też spojrzeli na Białystok z zupełnie innej perspektywy oraz zajrzeli do Muzeum Pamięci Sybiru, gdzie można oglądać wystawę sztuki współczesnej pod tytułem Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. Prezentowane są tam dzieła 4 artystów. Ekspozycja powstała w wyniku ich inspiracji zbiorami europejskich muzeów, w tym naszego białostockiego. Wspomnimy też dzisiaj zakończony właśnie festiwal muzyki Up to Date. Jak się okazuje, ekipa związana z imprezą znowu rusza w Polskę. Gdzie? O tym wkrótce.
7: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
8: A zaczynamy od dobrej wiadomości dla pasażerów PKS Nova. Stworzenie bardziej przejrzystej i lepiej dopasowanej do potrzeb mieszkańców sieci połączeń autobusowych w województwie podlaskim zapowiadają od nowego roku władze wojewódzkie. Od 1 stycznia spółka ma realizować przewozy w formule in-house, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Samorząd województwa będzie mógł więc bezpośrednio zlecać jej realizację przewozów autobusowych. Mogę już dzisiaj uspokoić mieszkańców i samorządowców. Tych kilometrów będzie więcej niż obecnie, podkreśla marszałek Łukasz Prokorym, który spotkał się z samorządowcami z powiatów białostockiego i sokulskiego. Autobusy mają jeszcze sprawniej łączyć miasta powiatowe i gminy, ułatwiając przesiadki oraz rodzinne podróże po regionie. Przed nami kolejna edycja sztafety Plum Ekiden. 13 i 14 czerwca w zawodach, których centrum będzie stadion lekkoatletyczny w białostockim Zwierzyńcu, zmierzy się blisko 2800 dzieci i dorosłych. Jak podkreślają organizatorzy, nie są to zwykłe biegi, a sportowa rywalizacja w szczytnym celu pomocy Fundacji Koliber.
7: Co jest grane w Białymstoku?
8: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostockie kino Helios w galerii Alfa. Spotykam tu szefową tegoż Urszulę Komstę. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Kino Helios wita Radio Złote Przeboje.
8: Zbliżają się wakacje, ale kino kobiet jeszcze przed nami.
9: Tak, jeżeli chodzi o takie, nazwijmy to kobiece kino, chociaż to wiadomo jest duże uproszczenie, to jakby kino kobiet tutaj nie zamyka się ze swoją ofertą. 10 czerwca pokażemy film, który bardzo mnie urzekł. Nazywa się to Drugie Życie. Jest to bardzo taka ciepła historia takiej pani, która kiedyś tam przepisała córce mieszkanie i ona teraz po prostu ma jakiś tam problem finansowy i postanowiła ją po prostu gdzieś tam, no nie wiem, że wyeksmitować, ale gdzieś tam grzecznie została poproszona, żeby wspomogła tę rodzinę i przeniosła się do domu już opieki. Co zresztą widzimy w tej historii, jest bardzo mocno przedwczesne. Kobieta ma bardzo dużo energii i bardzo ciekawe pomysły na to, jak własną córkę przekonać do tego, żeby jednak pozostać tam. Jest to w takim miłym klimacie, dosyć żartobliwym, trochę przypomina mi Almodovara, bo też jest to film hiszpańskojęzyczny, może dlatego, ale też jakby dlatego, że tam są postacie z jego filmów. Nie chcę jakoś tam za bardzo spoilerować, ale mogę tylko powiedzieć, że kobieta zostaje w tym mieszkaniu, dogaduje się z agentem nieruchomości, który tam postanawia nie za szybko sprzedać to mieszkanie, a gdzieś tam się z nią umawiać, żeby ona wiedziała wcześniej, kiedy tam ewentualnie jacyś chętni mają przyjść, żeby mogła wtedy znikać i gdzieś tam sobie jakoś tam koegzystują w tym wszystkim. Pojawia się ciekawy wątek piłkarski, więc przebieramy się za piłkarki. Tym razem będzie można przewidzieć Białymstoku, pewnie barwy Jagiellonii i przejść i zobaczyć tęże naprawdę piękną też historię.
8: Ja bym chciała, żebyśmy się zatrzymały przy kinie kobiet, bo to twój autorski pomysł, który ma już 20 lat i chyba go tutaj do Heliosów przyniosłaś ze sobą, bo wiem, że robiłaś to już w poprzednim kinie.
9: Były takie pomysły, były takie pojedyncze seanse, natomiast tutaj to nie do końca jest może mój autorski pomysł, bo kilka kin robiło to też wcześniej, nazywało się to różnie w różnych kinach. Tak, tutaj w Białymstoku gdzieś tam trzymamy tą centralę, można powiedzieć, tego projektu. I cieszy nas to, że to się jakoś tak fajnie rozrosło, cieszy nas to, że dziewczyny chcą się przebierać i chcą przychodzić, bo to jest chyba największą zaletą tego projektu i tych seansów, że chcą przychodzić raz, że czasami tłumnie i to są takie grupy, wiecie, 20-kilkuosobowe koleżanek z pracy, ale chyba najbardziej cieszą mnie te wielopokoleniowe historie, jak przychodzi taka nastolatka z mamą i z babcią na przykład. To jest takie też, myślę, ciekawe budowanie sobie takiego nawet i czasami tajnego języka własnego, bo potem można przecież te teksty jakieś tam kultowe przynosić do domu i do takiej już, powiedzmy, konwersacji własnej, więc jakby gdzieś tam wydaje mi się, że jest to fajne. Natomiast najśmieszniejszą ostatnią historię, którą słyszałam odnośnie właśnie tych seansów, to mam taką koleżankę, która przychodzi na te pokazy z teściową, bo jest to wspólny czas, a nie trzeba gadać. No więc jest to też jakiś pomysł, zapraszam nawet w takim gronie.
8: A powiedz, Ula, jak ten pomysł się rodził?
9: Pamiętam na przykład, że w Radomiu były takie seanse, które były organizowane bardziej kameralnie. W Dąbrowie Górniczej pamiętam, że nazywały się Pachnące Seanse, więc gdzieś tam to się rodziło w tych kinach i na początku organizowaliśmy to tylko tutaj w Alfie. Cieszyły się bardzo, bardzo dużym powodzeniem. Praktycznie bilety sprzedawały się na pniu i namawialiśmy po prostu prezesa, żeby stworzyć z tego projekt sieciowy taki sam film we wszystkich kinach Helios o tej samej godzinie i zaczynaliśmy, pamiętam, filmem Listy do M, chyba nawet właśnie pierwszą częścią w 2011 roku, więc to naprawdę już jest trochę. I to naprawdę ruszyło od samego początku, jakby gdzieś tam duże było zainteresowanie. Wtedy to jeszcze, pamiętam, była taka wersja, żeby po prostu panie przychodziły w kapeluszach za każdym razem. No ale teraz chcemy się przebierać, widzimy, że po prostu panie jakby chcą, domagają się tego, żeby to nie był tylko taki kolor, na przykład, że ubieram się na żółto, to tam widzimy komentarze, że o matko, ale się wykaże kreatywnością, ja chcę więcej. Więc niektóre te sesje naprawdę są szalone, tutaj bardzo mocno pomaga nam Gosia Żuk chociażby, czy cała masa innych osób, które, nie wiem, malują nasze modelki, to jest chociażby Agnieszka Piekut, Ala Gadomska, czy Eliza, Justyna Święc, więc czy Aleks Kubacka, która z kolei je tam czesze i czasami te fryzury naprawdę wymyśla odjechane, przecież mieliśmy jakiś chyba rok temu albo dwa lata temu właśnie taką na przykład sesję, gdzie przebraliśmy się w srebrne odcienie w związku z Księżycem, który był gdzieś tam w historii bardzo mocno ważny i było właśnie na srebrno. Niedawno robiliśmy sesję w rzepaku, która będzie wykorzystana, nie wiem, za rok albo dwa pewnie, bo to też zwykle wygląda tak, że musimy ten materiał przygotowywać jakieś dwa miesiące wcześniej, więc nigdy ten rzepak nie będzie tym samym rzepakiem, bo jakby musielibyśmy go nagrywać w lutym, żeby go ogłosić na kwiecień, więc gdzieś tam mamy taką fajną sesję zrobioną do chmury, nazwijmy to, gdzieś tam mamy przygotowaną, być może się nam pojawi taki pomysł, ale właśnie wydaje mi się, że to jest też taki jednak fajny, spajający kobiety projekt, bo właściwie wcześniej takie panie 40 plus jak my, albo nie wiem, 50 plus, czy 60 plus, bywały bardzo rzadko w kinach, a teraz bardzo często tak jest, dostajemy pytania od różnych, to bardzo mnie śmieszą takie maile, dostajemy je, od właśnie jakichś tam pań z różnych dużych firm, że one muszą zrobić grafik i potrzebują wiedzieć, kiedy jest seans, bo jakby i tak potem muszą zamieniać, bo jakieś tam panie chcą wolne, więc to jest takie naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, więc no jakby widzimy to zainteresowanie, bardzo nas to naprawdę cieszy, staramy się pokazywać filmy, które są czasami lekkie, ale tak jak się czasami bronię przed tymi tylko lekkimi, lekkimi. Zdarza nam się pokazywać też, nie wiem, i Sierpień w hrabstwie Osycz, który był mocnym przecież filmem bardzo. I pokazywaliśmy też całkiem niedawno film, który, zresztą ten teraz też jest bardzo taki, wydaje mi się, przyjemny, bo tam są momenty komediowe, ale też no, jest ewidentny problem, który tutaj się gdzieś tam zarysowuje. Przecież pokazywaliśmy też Teściów, który to film doskonale się wpisuje w ten trend, że on jest i śmieszny, i dramatyczny momentami. Pokazuje nasze takie, wiecie, strasznie problemowe wyjście z bańki, bo mamy dwóch mieszczuchów versus dwóch mieszkańców prowincji i oni siedzą w tych swoich takich przekonaniach bardzo mocno i na tym tle po prostu widzimy, jak straszliwie się kłócą. Dopiero w momencie, gdy jest to piękny katarzis w tym trzecim akcie, dopiero gdzieś tam widzimy, że tak naprawdę bardzo wiele ich łączy i ten strach przed starością, tudzież samotnością jakiś jest im wspólny.
8: Przerwa będzie wakacyjna?
9: Nie, nie robimy przerwy wakacyjnej. Mamy tych seansów nawet 13 w roku, bo zwykle w końcach Dnia Kobiet robimy dwa pokazy. I tak jak też mnie cieszy to, że też ta oferta jest, bo świeżo po pandemii mam wrażenie, że długo te kobiety wracały gdzieś tam do kina, a teraz ta oferta jest i jest naprawdę taka dosyć mocna. Mieliśmy przecież całkiem niedawno, rok temu, tak? Bridget Jones, kolejną część, teraz mieliśmy tę Pradę, kolejną część i są kolejne takie filmy świąteczne, więc tak, ta oferta jakby jest i jest z czego wybierać, co nas oczywiście też bardzo cieszy.
8: Trzeba teraz przy tej okazji powiedzieć o waszym nowym projekcie, także dla tych kobietek 50+, między innymi.
9: Tak, to jest w ogóle bardzo fajny i bardzo cieszący nas tutaj wszystkich wątek w naszym biznesie, czyli nawet to ostatnio gdzieś tam ktoś nazwał, pewnie nie dotyczy tylko kin, tylko w ogóle świata. Nazywa się to Silver Tsunami, czyli właśnie taki bardzo duży wzrost zainteresowania naszymi filmami dla osób takich, nazwijmy to, powyżej 50 roku życia. I tutaj dla nich przygotowaliśmy taką nową ofertę, nazywa się to Salon Kultury i będziemy prezentować filmy w czwartki o godzinie 17. Tutaj bardzo bym prosiła o dokładne jakby sprawdzenie tej oferty, bo to nie będzie zawsze czwartek, od razu mówię, na razie raz w miesiącu gdzieś tam sprawdzamy. Pokazaliśmy teraz w maju Wartość Sentymentalną, jeden z moich ukochanych filmów tego roku. Jeżeli ktoś nie widział, to naprawdę bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby to zmienić. I już wiem, że 18 czerwca, też właśnie o godzinie 17, pojawi się film Ścieżki Życia. Jest to bardzo piękna historia z Gillian Anderson w roli głównej. Jest to historia na faktach w ogóle, o takim małżeństwie, które też jest, wydaje mi się, że po 60, nawet nie po 50, które w różnych tam skomplikowanych okolicznościach, ale traci dom. W pewnym momencie zostaje po prostu bez dachu nad głową i mają bardzo ciekawy pomysł, jak sobie z tym poradzić i naprawdę Państwa bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten film obejrzeć. Dodatkowo wydaje mi się, że to naprawdę takim ciekawym smaczkiem jest właśnie to, że to jest historia na faktach, na podstawie książki, więc jeżeli Państwo nie znają, to też zachęcam do tego, żeby można najpierw przeczytać książkę. Ten film we mnie siedzi, mimo że widziałam go kilka miesięcy temu, ale bardzo mocno pamiętam jakby kadry i bardzo mocno pamiętam tą historię, bo no, wydaje się nieprawdopodobna.
8: To właśnie są te filmy, prawda, które zostają.
9: Tak, to jest jeden z takich filmów, chociaż wydaje mi się, że dla osób powyżej 50 roku życia to też nie musi oznaczać, jeżeli o filmie nie pamiętamy, to wcale nie musi oznaczać, że był zły i jest mniej radykalna, jeżeli chodzi o oceny. Zwłaszcza jak jeżdżę na festiwale, to zauważyłam, że raz, że jestem mniej radykalna, że coś jest beznadziejne, tylko gdzieś tam szukam może tych pozytywów, ale też dwa, że też już wybieram też inaczej, w sensie, że nie wiem, jak widzę, że film trwa 3 godziny, to naprawdę nie wiem, kto musiałby tam występować, żeby mnie do tego nakłonić na przykład, albo jak widzę opis, powolne, długie ujęcia i jakby historia, która nie jest tradycyjna z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem, to wiadomo, że tego nie oglądam, po prostu to będzie jakiś znowu eksperyment filmowy i że już nie mam siły robić na sobie kolejnych eksperymentów. A propos Silver Generation.
8: Akurat tutaj możemy być spokojni o repertuar Heliosów. Tu nie ma takich ciężkich eksperymentów.
9: Wiecie, drodzy Państwo, to też jest trochę tak, że ta sytuacja starzejącego się społeczeństwa w wielu krajach też powoduje, że jest dla nas oferta. To jest w ogóle super. Nawet zobaczcie, w polskim kinie ostatnio, to może jakoś tam nie były bardzo poważne filmy, ale pojawiły się dwa filmy w okolicach świąt, gdzie mieliśmy na przykład Bogdana Łazukę. Jakby super, że możemy sobie przypomnieć aktora, który naprawdę już jest gdzieś tam aktorem wiekowym. Ostatnio widziałam film, w którym zagrał jeszcze Tadeusz rolkę, więc jakby super, że po prostu ktoś myśli o tym, że ja po prostu bym chciała zobaczyć tych aktorów jeszcze, chociaż na chwilę. Czy Wiktor Zborowski, czy Marian Opania, no jakby zobaczcie, jakim popularnym filmem właśnie stał się film Dalej Jazda. Wydaje mi się, że głównie dlatego, że mieliśmy taką dosyć sympatyczną średnią wieku na planie. I jakby to, że też pojawiają się kolejne streamingi i też możemy oglądać filmy, to jakby wydaje mi się, że to nie wypiera w ogóle kina, tylko powoduje, że jest po prostu cały czas dużo, a wyniki tego nie potwierdzają. Naprawdę mamy bardzo fajny okres i wydaje mi się, że to właśnie też jest to, że jest ta oferta właśnie dla starszych osób z aktorami, których oni kiedyś obserwowali, lubili i to jest pocieszające, że możemy zobaczyć ich na przykład w dobrej kondycji ciągle, na przykład nawet jeśli to jaj. To wiadomo, to zawsze gdzieś tam jakoś nas wprowadza w dobry nastrój. Przynajmniej mnie. Ja tam jakby gdzieś tam wychowałam się na takich różnych tam własnych jakichś tam aktorach typu, nie wiem, Tom Cruise na przykład zawsze będzie pewnie dla mnie takim aktorem, dla którego się uczyłam angielskiego, czy właśnie nawet Nicole Kidman, czy Sandra Bullock. To były te pewnie filmy, jak to kiedyś, jak jeszcze pracowałam w radiu, mówiono, że najbliższe nam są piosenki, przy których pierwszy raz się całowaliśmy, to spokojnie można to przenieść na film. Że te filmy, na które chodziliśmy na pierwsze randki i ci aktorzy, którzy tam występowali, no są dla nas kultowi, więc gdzieś tam super, że możemy właśnie ich obejrzeć, że to nie jest tak jak kiedyś, że aktorka kończyła 40 lat i po prostu gdzieś tam wiodła swoje smutne życie w wielkiej willi, odcięta od świata, nie? Super, że tutaj teraz możemy je oglądać. Po prostu każdy film dla mnie, na przykład z Fondą, zawsze wchodzę w to i po prostu jakby uwielbiam na nią patrzeć.
10: No, albo chociażby Dwójka, Diabeł ubiera się u Prady, czyli Meryl Streep, dla której warto pójść, chociaż ponoć straciła pazur jako diabelska szefowa Runawaya.
9: Może odrobinę, te dziewczyny chyba są ciekawsze, to prawda. I też wydaje mi się, że są w takim super momencie, jeżeli chodzi o własne kariery, tak? Czyli Anne Hathaway i Emily Blunt, więc jakby tutaj one faktycznie wiodą prym. Ale no jakby cała historia cały czas jest świetna i Stanley Tucci jest świetny, więc może odrobinę tak, może tutaj się też zgodzę z tym. Ale no jakby Meryl Streep ciągle też, jakby ciężko powiedzieć, że ona w ogóle jako aktorka gdzieś tam straciła pazur, no bo ciągle też pojawia się w wielu filmach i jakby super, że możemy ją oglądać.
10: Diabeł ubiera się u Prady ciągle na afiszu u was?
9: Tak, ciągle gramy ten film, tak. Naprawdę polecam, zapraszamy serdecznie.
10: Dziękuję ci, Ula, za rozmowę. W Złotych Przebojach gościła dyrektorka Heliosa Alfa w Białymstoku, Urszula Komsta.
7: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
10: Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu opery?
11: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są operą i widokiem na cały Białystok.
10: Jak wrażenia z Białegostoku?
12: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj. Pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy operę.
10: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok?
12: Tak, tak. Naprawdę. Nie wiedziałem, że bilety są płatne, no ale jak pani powiedziała, że nawet, bo chciałem się wrócić na dół i kupić bilety, żeby

0: Pogoda, słońce świeci.
1: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
2: Czego sobie więcej życzyć?
3: Niczego.
4: Dzisiaj na zwiedzanie tarasów Opery i Filharmonii Podlaskiej Radio Złote Przeboje zaprosiła rzeczniczka opery Małgosia Jopich. No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100.
5: Około 100, jak najbardziej.
4: To my się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
6: Schodkami już?
4: To widzimy się na górze. O, zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
6: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
4: Te schody to taki w zasadzie tunel, tunel do nieba obrośnięty wspaniałym bluszczem.
6: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białego Stoku.
4: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
6: Nowe wieżowce, które pną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
4: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10. piętra.
6: Tak mi się też wydaje.
4: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
6: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie opery.
4: Co my widzimy?
6: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
4: Altanka.
6: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
4: A to jest, rozumiem, że Moniuszko?
6: To jest po prostu kompozytor.
4: Taka rzeźba, symbol.
6: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
4: Ale piękny zielony taras, no i mnóstwo drzew, rzeczywiście jabłonek.
6: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami, było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze i tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winogron. Winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
4: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
6: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
4: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
6: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
4: No i ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
6: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta. W ostatni weekend maja z okazji Dnia Dziecka otworzyliśmy taras zupełnie za darmo, także można było z tej atrakcji skorzystać.
4: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
6: Oczywiście, że nie.
4: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
6: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy, tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
4: Spore trawniki.
6: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze,

0: Są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka. Te gatunki musiały być specjalnie dobrane do tych zmiennych warunków atmosferycznych u nas.
1: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
0: Tak jest. Dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
1: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białego Stoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
0: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
1: Tak jak słyszeliście, Białystok z tarasu Opery i Filharmonii Podlaskiej będzie można podziwiać przez wszystkie letnie weekendy. Tymczasem 17. Festiwal Muzyki Elektronicznej Up to Date odszedł już do historii. Fanom pozostaje niecierpliwe oczekiwanie na dorosłą już 18. edycję. Prawdopodobnie organizatorzy jak zwykle staną na wysokości zadania, a my pozostańmy jeszcze przez chwilę wspomnieniami wokół tego, co działo się w piątek i sobotę na białostockiej Horten Arenie. Jak zwykle dziesiątki wykonawców i tysiące fanów pojawiły się na tym kultowym już festiwalu. Chciałabym Was zapytać, czy jesteście stałymi bywalcami festiwalu Up to Date, czy pierwszy raz?
2: Ojej, jasne, że jesteśmy fanami, nie jesteśmy pierwszy raz, jesteśmy kolejny raz. Właściwie pierwszy raz to byliśmy tu 17 lat temu. Znaczy nie tu, na festiwalu, ale jeszcze wtedy na Węglówce. To jest niezwykłe, że każda jest naprawdę mega, mega. Festiwal totalnie zmienia się, reaguje na bieżąco i poza samą muzą to jest w ogóle cała społeczność, cała kultura festiwalowa, która z jednej strony bardzo mocno wyrasta z lokalności, a z drugiej strony trzyma światowy poziom.
1: Pierwszy raz na festiwalu?
3: Tak, pierwszy raz.
1: O, a co Cię zachęciło?
3: Właśnie line-up mnie zachęcił i w ogóle Białystok, bo nigdy nie byłam w Białymstoku.
1: A skąd jesteś?
3: Z Dolnego Śląska, ale mieszkam w Warszawie.
1: Specjalnie przyjechałaś do nas na Up to Date?
3: Tak, dokładnie.
1: Proszę, fanka muzyki elektro?
3: Tak.
1: A co dociera do Was, jaka informacja o festiwalu Up to Date?
3: No na Instagramie dużo fajnych rzeczy właśnie jest i dotarło to do mnie przez Instagram, to na pewno.
1: Czyli no jest już to ważna impreza, skoro przyjeżdżają ludzie z Polski?
3: Tak, oczywiście, też tak myślę, że ważna. Już nawet w zeszłym roku chciałam przyjechać, ale mi się nie udało.
1: A w tym roku się udało, duże nadzieje?
3: Tak, dużo nadzieje na pewno. No i super Białystok w ogóle, super miasto.
1: Dzisiaj coś już widziałaś?
3: A, to tak, już widziałam. Na paru koncertach byłam i było super. Właśnie idziemy teraz po przyjaciółki, żeby też mogły posłuchać.
1: A co Ci wpadło w oko u nas w Białymstoku?
3: Na rynku byłam, bardzo ładny rynek. Ja jestem w hotelu, który jest trochę oddalony od centrum i tam jest bardzo ładnie zające. Widziałam w ogóle super infrastruktura tam i no tak bardzo przypomina mi Dolny Śląsk w ogóle.
1: Jesteście fanami muzyki techno?
4: Absolutnie. Tak, jak najbardziej. No.
1: A czego słuchacie?
4: Elektro, techno, dubstep, UK Garage, wszystko w sumie, co jest dobre i niezależne.
1: Czyli to jest Wasza impreza?
4: Po części tak, no.
5: W głównej mierze.
1: Który raz jesteście na Up to Date?
4: Trzeci.
5: Czwarty?
1: Które to były lokalizacje, które lata?
4: Pierwszy raz byłem, jak był Belmondziak i Hałastra na stadionie, a później dwa...
1: I tutaj.
4: A tak, a teraz drugi raz stadion, a wcześniej to było Złomowisko w zeszłym roku, no.
1: Jakbyś porównał te lokalizacje?
4: No, takie betonoze tak średnio lubię, nie, ale przyjeżdżam, bo supportuję to, ale rok temu Dobra Beczka była i ta lokalizacja, można było się fajnie pobawić.
5: Na otwartej przestrzeni, powiedzmy, nie?
1: Co sądzicie o tym, że z Parku Lubomirskich festiwal został przeniesiony tutaj do podziemi stadionu?
4: Nie znam tego parku w Białymstoku, więc ciężko mi się wypowiedzieć, czy to się nadaje na eventy, czy nie, ale lubię plenerowe imprezki, no. Dobrze, że w sumie w Warszawie taka nagonka wyszła, bo przez to się nie uda melanż w Łazienkach, bo chyba miała być kolejna edycja w Łazienkach, więc fajnie, że to tak poszło taką falą.
6: Moim zdaniem są plusy i minusy, bo niby, tak jak przedmówca mówił, tych imprez w Łazienkach nie będzie, ale jeśli chodzi...
5: Bardziej wrażliwi wszyscy będą.
6: Tak, ale jeśli chodzi na przykład o takich zajawków, którzy chcieliby fajną muzykę serwować, zorganizować, to jest coraz mniej przestrzeni, bo ludzie będą się po prostu bać udostępnić nam te przestrzenie, tak?
7: No to prawda, to prawda.
6: To jest taka kwestia, więc też...
8: Stają jakieś lotniska.
7: Większa wrażliwość.
8: Tam chyba dość bezpiecznie.
6: No, by. Strefy bez lotów.
4: Bemowo w Warszawie chyba też upadło, bo za blisko bloków było, a to był taki spoko otwarty plener i no nie wiem jak to może dalej ściągnąć, no.
8: Czekacie dzisiaj na kogoś szczególnie?
6: Za 10 minut, LFT będzie.
4: LFT, live. Na Sylwestra grał z Miazmatem i było świetnie.
8: Tak. Okej, to już nie zatrzymuję.
4: Z Hitkiem B2B było, pamiętam, było super.
8: Aha, super. To w takim razie bawcie się dobrze, nie zatrzymuję już. Dziękuję. Chciałabym was zapytać, czy jesteście stałymi bywalcami festiwalu Up to Date, czy pierwszy raz?
9: Ani stałymi, ani pierwszy raz, tylko dosyć długą przerwę miałem na przykład. Pierwszy raz byłem bodajże w 2019 roku, potem z 3 lata się udało być. Potem robiono różne te secret location tak zwane, to jakoś mnie ominęło. Dzisiaj wielki powrót. Chociaż szczerze mówię, że jak widziałem, że miało być w tym Parku Lubomirskich, no to całkiem mnie zaciekawiło. Zmiana jak zmiana, ale jednak zmiana na to, że powrót na stare śmieci, można też powiedzieć. Człowiek chociaż wraca do tego, co większość uczęszczał, więc no mam nadzieję, że na pewno nie będzie gorzej, bo tego się nie spodziewam. Zawsze poziom jednak trzymali z tego, co pamiętam. Miłego wieczoru wszystkim życzę.
8: A jak ci się podoba to, że są to właśnie podziemia stadionu, czyli taka strefa stricte industrialna?
9: No to powiem tak, jak z tego, co właśnie byłem, to większość razy to właśnie tutaj było, jakby nie patrzeć, i bardzo mi się podoba. Człowiek wchodzi, jest główna scena, tak? Jest główna scena i sobie myśli, dobra, tutaj gra muzyka, różne się eventy dzieją i zobaczy, co się dzieje obok. I obok to dosłownie parę metrów, tak? Ale ta gruba ściana, która to wszystko oddziela, w ogóle inny klimat. W ogóle inni ludzie, inny klimat, stoi się parę minut, jest się gdzie indziej, dwa światy. A teraz jeszcze biorąc pod uwagę, że są trzy sceny dzisiaj tak naprawdę, to jak pamiętam właśnie za pierwszego razu w 19 chyba było, to też były trzy sceny i też chłopaki i dziewczyny z Wixapolu grały. Pierwszy raz, to naprawdę, gdzie się nie pójdzie, coś się dzieje. To naprawdę jest fajne i nie dość, że tak. Czy to chcesz zajść gdzieś, coś tam sobie skonsumować, zjeść, wypić, cokolwiek. Tam ludzie, z ludźmi porozmawiać. Gdzie by się nie było, jest fajnie, naprawdę. To jest fajna noc do spędzenia, można tak powiedzieć. Dziękuję.
1: No i tak to właśnie było. Tak jak mówiłam, 17. festiwal Up to Date przeszedł do historii. A z tego, co wiem, oczekiwanie na kolejną edycję będzie okraszone innymi imprezami organizowanymi przez stowarzyszenie związane z Up to Date'em. Pojawią się kolejne salony ambientowe. Dyrektor festiwalu Up to Date Jędrzej Dądziło.
10: Więc zapraszam już dzisiaj między innymi na wydarzenie chociażby w Wasilkowie w lipcu, nadrzeczny salon ambientu, a w szczególności chciałbym zaprosić też na coś, co wydaje mi się, że jest fajnym gestem uznania w naszą stronę, bo Muzeum POLIN zaprosiło nas do współpracy i 6 czerwca zaraz po festiwalu będziemy prezentować tam wydarzenie, a zaraz po festiwalu, 3 dni po właściwie festiwal Up to Date, zabiera całe swoje manele i jedzie do Łodzi, gdzie stawia swoją scenę na festiwalu Labirynt, co będzie na pewno nie lada wyczynem i już dzisiaj zapraszamy wszystkich do tego, żeby planowali sobie z nami wesołą wycieczkę.
1: Mówił dyrektor festiwalu Up to Date Jędrzej Dądziło. A za chwilę kolejny temat związany ze sztuką nowoczesną, ale już w zupełnie innym klimacie.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest nietypowa ekspozycja. To wypowiedź sztuki współczesnej na temat zbiorów zebranych w europejskich muzeach, w tym w naszym białostockim. Ekspozycja nosi tytuł Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku można oglądać dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
12: 4 artystów, 4 muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze, i to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze na nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a cztery. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci te części Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy czterech artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Johanny, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnymi wątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy trzecim miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale pierwszym i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia zapraszam Państwa, wystawa będzie eksponowana aż do 30 czerwca w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru wewnątrz naszego budynku. Cały projekt Art of Remembrance jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Kreatywna Europa i z tego względu wszystkie uczestniczące w nim muzea zapewniają wstęp na tą wystawę podczas jej ekspozycji w swoich murach bezpłatnie. Także na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
1: A teraz głos kuratorki wystawy Isabel Binua.
13: It has been a real privilege.
12: Był zaszczyt towarzyszyć tym artystom podczas ich twórczej drogi trwającej niemal rok. Druga wojna światowa coraz bardziej odchodziła w przeszłość, to dodatkowo wzmacniane było trendami medialnymi, które rywalizują z prawdziwą pamięcią o II wojnie światowej, czyniąc przekaz tej pamięci bardziej skomplikowanym. Poprzez zniknięcie bezpośrednich świadków, fragmentację uwagi i wrażliwości historycznej, mnożenie konkurujących narracji w kontekście nowej wojny w Europie, wynalezienie sztucznej inteligencji. W tym kontekście projekt zaczyna się od jasnego przekonania. Miejsca pamięci to nie tylko miejsca, gdzie historia jest zachowywana i przekazywana, ale także miejsca, które mogą generować nowe dzieła artystyczne, nowe interpretacje i nowe formy dialogu publicznego. Przy około 200 zgłoszeniach na wezwanie w projekcie Art of Remembrance sygnał był wystarczająco silny. Artyści w Europie są gotowi zająć się tym tematem. Czwórka wybranych artystów dzięki swojemu charakterystycznemu podejściu estetycznemu i osobistej wrażliwości głęboko zanurzyła się w swoich rezydencjach. Szukali, obserwowali, czuli i zadawali pytania. Angażowali się w otoczenie przez pryzmat własnej wizji. Ich współczesne spojrzenie tchnęło nowe życie w całe rozdziały historii i historie, które wciąż w nas rezonują. Rola kobiet, wpływ wojny na świat przyrody, uniwersalność cierpienia, niemożliwe równanie, w którym sen jednej osoby staje się koszmarem innej. Szerokość tematów i form estetycznych przedstawionych tutaj przypomina nam, jak głęboko wojna przenika każdą sferę społeczeństwa. To było prawdą 80 lat temu w całej Europie. To nadal jest prawdą dziś na Ukrainie. Warto jednak przypomnieć, że pokój i demokrację trzeba bronić na co dzień, by przypomnieć słowa profesora Pomiana. Po wystawach w Nijmegen i Turynie jestem dumna, że mogę zaprezentować wystawę w Polsce.
14: kraju, gdzie sztuka zawsze była silna w obronie fundamentalnych wartości.
1: Pierwszy z artystów to Johan Moisander. Ekspozycję przygotowywał on w naszym muzeum w Białymstoku.
14: Matka to instalacja wideo autorstwa właśnie Johana Moisandera, który do Muzeum Pamięci Sybiru przybył w 2025 roku. Stworzyłem ją podczas rezydencji w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Tytuł ma podwójne znaczenie. Po polsku oznacza słowo matka, po prostu. Po fińsku jednak słowo matka oznacza podróż. To słowo spotkałem we wspomnieniach jednego z Sybiraków, gdzie ten deportowany opisywał rytm odjeżdżającego pociągu, powtarzającego słowo matka. Czerpiąc też z motywu piety, motywu religijnego i polskiej kołysanki, moje dzieło podchodzi do historii deportacji przez metaforę i emocjonalny rezonans, a nie przez bezpośrednie przedstawienie, przez sugestie i powtórzenie. Experience that
1: they had during the history. Mówi Rafael de la Porta.
15: I'm speaking from Paris.
14: Podszedłem do rezydencji Art of Remembrance w Bastogne War Museum w Belgii, jak do cierpliwego śledztwa zakorzenionego w krajobrazie belgijskich Ardenów i prowadzonego przez proste pytanie. Co pozostaje, gdy znikają ludzcy świadkowie? W naturalny sposób drzewa, zarówno te przy drogach, jak i w sercu lasów, stały się centralnymi elementami tych miejsc pamięci. Jako milczący i żywi świadkowie niosą historię zapisaną w samej materii krajobrazu i to one stały się moim głównym źródłem inspiracji. Na pytanie, jak odbierasz fakt, że twoje dzieło stworzone dla Bastogne jest prezentowane w innych miejscach, mogę odpowiedzieć następująco. Moja praca rozwijała się od miejsca, jakim jest Bastogne War Museum, ku wielu przestrzeniom, naznaczonym piętnem II wojny światowej i zakończenia. Oczywiste jest, że te realizacje domagają się wędrówki, stworzone są z myślą o konkretnym miejscu, ale niosą symbole. Drzewa, blizny, gesty upamiętnienia, które od początku wykraczają poza jego granice geograficzne. Podróżując, otwierają kolejne kręgi pamięci i prowadzą do nowych spotkań. Każda prezentacja na nowo kształtuje spojrzenie, nie zdradzając jednak pierwotnego sensu dzieła. Przedłuża pamięć miejsca, a każda nowa przestrzeń ekspozycji staje się kolejnym echem. Ten obieg potwierdza, że znaczenie dzieła nie jest lokalne, lecz wspólne i możliwe do dzielenia. Łączy krajobrazy rozdzielone historią i przypomina, że ślady wojny należą do wspólnej pamięci. Na końcu bardzo serdecznie dziękuję ekipie Bastogne War Museum oraz członkom projektu Art of Remembrance.
1: Mówi Gail Ritchie.
14: Inspiracją do mojej twórczości było oczywiście Muzeum La Coupole w północnej Francji. Można tu znaleźć monumentalną architekturę, podziemne tunele, nowoczesne planetarium i archiwum. Wszystko otoczone naturą, która odzyskała środowisko wokół tego miejsca. Tworząc swoją pracę, ważne było dla mnie, by zastanowić się nad tymi wszystkimi rzeczami i odtworzyć je w formie materialnej. Byłam też świadoma, że moje prace trafią do innych muzeów, do innych krajów. Moje podejście polegało więc na stworzeniu dzieł, które rezonują z każdym, kto spotkał się z konfliktem i doświadczył żałoby, straty i cierpienia. Mimo to, moje prace zawierają także tematy nadziei, zdolności adaptacji i oporu, co jest równie dziś ważne, jak było podczas poprzednich wojen i konfliktów.
1: Mówi dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński.
16: Zawsze, jeżeli otwieramy wystawę, która dotyka sztuki nowoczesnej, zdajemy sobie sprawę, że ten odbiór jest zupełnie inny. To nie jest wykład, to nie jest opowieść historyczna, to jest przetworzenie przez danego artystę doświadczeń, które dotyczą tej ciemnej strony historii, bo generalnie historia II wojny światowej była tragiczna, a dla nas, którzy opowiadamy tą historię w Muzeum Pamięci Sybiru, ten wątek deportacji, zesłania, czy na daleką Syberię, czy do Kazachstanu, czy do łagrów jest najważniejszy. I artysta, który u nas gościł, gość z Finlandii, przez kilka tygodni zapoznawał się z naszymi eksponatami i co wybrał do przedstawienia? To, co też jest niezwykle ważne dla naszych Sybiraków, matka. Matka to jest jego przewodni temat, to co sam podkreśla, matka to jest słowo polskie, które oznacza matkę po polsku, natomiast to słowo polskie matka w języku fińskim oznacza podróż. Ta podróż dla tych osób była niezwykle tragiczna.
1: Mówił dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński. Przypominam, ekspozycję Art of Remembrance można będzie oglądać w Białymstoku do końca czerwca i to za darmo.
11: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
1: 6 restauracji z województwa podlaskiego znalazło się w najbardziej rozpoznawalnym na świecie przewodniku kulinarnym Michelin. To duże wyróżnienie, bo po raz pierwszy inspektorzy oceniali restauracje ze wszystkich regionów Polski. Słynny na całym świecie przewodnik Michelin do tej pory ujmował tylko restauracje z kilku wybranych miejsc w Polsce. Tym razem po raz pierwszy dzięki inicjatywie Polskiej Organizacji Turystycznej inspektorzy oceniali lokale w całej Polsce. Na razie żadna z podlaskich restauracji nie może się jednak pochwalić gwiazdkami Michelin, które przyznawane są niezwykle wybiórczo, ale już samo ujęcie w zestawieniu to dla nas wielkie wydarzenie. W sumie w tegorocznej polskiej edycji przewodnika ujęto 196 restauracji serwujących kuchnię nowoczesną i regionalną.
11: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: 17 czerwca 2016 roku na długo zapisał się w pamięci mieszkańców naszego regionu. Tego dnia potężny huragan w ciągu kilku godzin zmienił znane nam lasy, krajobraz i życie wielu ludzi. Mija właśnie 10 lat od tych wydarzeń. Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Supraślu zaprasza wszystkich, dla których tamte dni są wciąż żywe we wspomnieniach, na specjalne spotkanie do sali Gullivera. Organizatorzy chcą wspólnie wrócić pamięcią do wydarzeń sprzed dekady, porozmawiać, podzielić się historiami i wspomnieniami oraz zapisać je w Księdze Pamięci. W ramach wydarzenia zaplanowany jest krótki spacer do miejsc związanych z huraganem w leśnictwie Krasne. A na koniec spotkania uczestnicy zostaną zaproszeni na wspólne ognisko na Polanie Glinki.
11: Co jest grane w Białymstoku?
1: I jeszcze zapowiedź ciekawej wystawy, która zostanie otwarta w Muzeum Podlaskim w Białymstoku w ratuszu już 12 czerwca. Tytuł wystawy to Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To 7 dekad prac badawczych, setki przeprowadzonych ekspedycji, tysiące ocalonych artefaktów. Ideą ekspozycji jest ukazanie historii działu archeologii jako opowieści rozwijającej się w czasie, kształtowanej przez zmieniające się uwarunkowania, kolejne pokolenia badaczy, prowadzone przez nich prace oraz zainteresowania naukowe. Zwiedzających czeka podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski, obejmująca okres od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Ekspozycja przybliży Wam najważniejsze obszary od lat eksplorowane przez badaczy muzeum. Wspólnie będzie można przemierzyć Doliny Wielkich Rzek, zajrzeć do dawnych osad, grodów i historycznych miast, a także poznać tajemnice kurhanów i rezydencji. Dzieje naszego regionu najlepiej ukazują przedmioty codziennego użytku, takie jak gliniane naczynia i pięknie zdobione kafle. Towarzyszą im również dobra luksusowe, na przykład misternie wykonana biżuteria. Zaskoczą Was takie, które niosą w sobie echa wielkiego świata i są dowodem na krzyżowanie się tu ważnych szlaków handlowych, a będą to plomby tekstylne czy amfory. Opowieść dopełnią cenne znaleziska z dawnych cmentarzysk, w tym urny czy kamienna stela nagrobna. Wystawę będzie można oglądać do kwietnia przyszłego roku.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: A tymczasem dwie największe uczelnie na Podlasiu, Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka, rozpoczęły rekrutację na studia. Na Uniwersytecie Medycznym rekrutacja ta trwa już od maja. Wszystkie trzy uczelnie oferują nowe kierunki. Politechnika Białostocka otwiera cyberbezpieczeństwo na Wydziale Informatyki. To kierunek stworzony we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości i liderami w branży IT. Uniwersytet w Białymstoku proponuje z kolei aż 5 nowych kierunków. To chemia kryminalistyczna, fizyka komputerowa, gier i robotów, prawo i podatki w biznesie, slawistyka wschodnia oraz prawo nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. W związku z ogromnym zainteresowaniem psychologią zwiększono na tym kierunku limit miejsc do 60. Zresztą także Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otwiera psychologię, na którą rozpoczął rekrutację na początku maja. W ofercie Uniwersytetu jest też kolejna nowość, bioinformatyka medyczna, kierunek łączący nauki medyczne, biologię i analizę danych, mówi rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Marcin Moniuszko.
17: Otwieramy właśnie bioinformatykę medyczną, czyli ten kierunek dla cyfrowych lekarzy, dla tych, którzy mogą leczyć całe populacje, całe duże grupy ludności, nie wychodząc ze swojego pokoju, sprzed smartfona, no może bardziej sprzed ekranu komputera, więc ci, którzy chcą połączyć niesienie pomocy z pasją informatyczną i z poznawaniem tajników medycyny, tej opartej chociażby o charakter genomowy, metabolomowy, no to jest coś niebywałego, serdecznie zapraszamy, to będzie coś fantastycznego. Ale otwieram też psychologię, to jest coś, czego uważam absolutnie potrzebuje nasze miasto, nasz region i tutaj tego nigdy nie będzie za wiele, bo po prostu takie mamy czasy i potrzebujemy coraz więcej osób, które mają odpowiednie wykształcenie po to, by w przyszłości móc lepiej pomagać. Problemów nam oczywiście nie brakuje, więc serdecznie również to polecamy. To już od jesieni tego roku rozpoczynamy również kształcenie na tym kierunku, no ale mamy też nasze tradycyjne. Pozostało oczywiście najstarszym naszym kierunkiem jest kierunek lekarski, bo ten mamy od 76 lat, jest najliczniejszy i gorąco tradycyjnie zachęcamy tych, którzy chcą związać swoją przygodę z uprawianiem medycyny w zawodzie lekarza. Bardzo również tradycyjnym kierunkiem o ugruntowanej kilkudziesięcioletniej tradycji jest kierunek również lekarsko-dentystyczny, czyli popularnie zwany stomatologią, na który też serdecznie zapraszamy, ale te kilkudziesięcioletnie kierunki to również farmacja, to również analityka medyczna. Niesłychaną popularnością cieszą się takie kierunki jak pielęgniarstwo, jak ratownictwo medyczne, jak fizjoterapia. Bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ja zawsze będę powtarzać, zawsze powtarzałem i powtarzam, że medycyna to sport zespołowy i nie uprawia się pojedynczo. To jest zespół, który potrzebuje różnych kompetencji i my w Uniwersytecie Medycznym takie różne kompetencje, w takich różnych kompetencjach rzeczywiście naszych specjalistów kształcimy i to jest niesłychana przygoda pod tym względem, ale to też kosmetologia, to też logopedia, to też zdrowie publiczne i tak dalej, dietetyka. Właśnie mówiliśmy tyle o żywności. Dietetyka jest niesłychanie ważnym tutaj też elementem takiej terapii. Przy lekarsko-dentystycznym mamy też higienę stomatologiczną. Mamy więc szereg możliwości do realizacji naprawdę dla bardzo wielu kierunków, dla bardzo wielu przyszłych specjalistów. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to naprawdę piękna, niesamowita przygoda. Słuchaczkom i słuchaczom warto też może powiedzieć, że poza zdobywaniem takich kompetencji i wykształcenia w zawodzie, który za chwilę daje niemalże 100%, czasami 200% gwarancję pracy, to jest też fajny czas. W ogóle w naszym uniwersytecie bardzo fajnie się studiuje. Mamy najpiękniejszy kampus w Polsce i mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Nie wspominam tu tylko o przepięknym pałacu położonym w parku, choć pokażcie mi drugi taki państwo uniwersytet i bardzo się z tego jesteśmy dumni, bardzo się z tego cieszymy. Studenci bardzo też to doceniają, ale to wszystko jest blisko siebie, bo zarówno nasze centra, te główne kwatery związane właśnie z Centrum Dowodzenia w Pałacu Branickich, parki, akademiki, centra dydaktyczne, nauki podstawowe, to wszystko jest obok siebie, przy jednej ulicy, a później parkiem cudownie przechodzimy w kierunku części klinicznej naszych szpitali klinicznych. To wszystko jest spacer przez piękny park, więc naprawdę w niezbyt wielu miejscach w świecie znajdą nasi młodzi ludzie tak świetnie blisko siebie zlokalizowane kwestie. I to gdzie? W samym centrum miasta, gdzie po zajęciach można od razu po prostu wyjść do centrum, chociażby po to, żeby odpocząć w gronie swoich przyjaciół przy oczywiście filiżance herbaty albo kawy. Położenie naszego kampusu, położenie tych głównych części dydaktycznych, ale klinicznych też uczelni jest niesłychaną atrakcją, tak mi się wydaje. Ja ciągle jestem tym zachwycony, naprawdę. Ciągle cieszę się sam, bardzo często przemieszczam się piechotą pomiędzy częścią kliniczną, a częścią dydaktyczną, a Pałacem Branickim. Gorąco to polecam. To jest piękny park. To, co jest jeszcze fascynujące, to przepiękne życie studenckie, które się toczy. Mamy tyle niesamowitych organizacji. Nasze studentki, nasi studenci są po prostu fantastyczni. Jak oni po prostu potrafią cudownie uzewnętrznić swoje talenty na tak wielu różnych polach, tych artystycznych. To chociażby z niesamowitą tradycją chóru Uniwersytetu Medycznego, ale także osoby, które mają wielkie te talenty aktorskie, mogą zrealizować się w kabarecie, w naszym klubie co nieco. Ci, którzy mają pasję bardziej medialną, mogą zrealizować się w naszym legendarnym Radio Suple. W ogóle dwie te organizacje cieszą się legendarną przyjaźnią. To jest wpisane w tradycję naszej uczelni, ale to są organizacje również związane z chociażby z zainteresowaniami fotograficznymi. Młody medyk, który jest częścią, gdzie swoje talenty pisarskie można realizować i dziennikarskie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele artystycznych, różnych innych pól aktywności. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak aktywni są nasi nasi studenci. No nie wspominając oczywiście o działalności takiej czysto promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, około 100 kół naukowych. No życie naprawdę jest na bardzo, bardzo intensywnym poziomie. Oczywiście pod względem nauki tak, no to oczywiście, że trzeba się uczyć, ale to są fascynujące rzeczy. Co może być bardziej fascynującego niż poznawanie tajemnic własnego organizmu, własnego ciała? To jest coś pięknego rzeczywiście. Gorąco polecam. Na każdym kierunku zresztą to znajdą nasi studenci. Czasem tak nawet stereotypowo mówi się, część osób, ciągle mnie to jeszcze zaskakuje, ale kojarzy Uniwersytet Medyczny jakby tylko z jednym kierunkiem, kierunkiem lekarskim, czasem innym. No tak nie jest. Tych kierunków jest już 17, a będą jeszcze dwa kolejne, więc jest tu coś dla każdego i naprawdę warto o tym pamiętać. No mówiliśmy na przykład o badaniach tutaj obrazowych, no do tych kierunków przecież no, chociażby jeszcze elektroradiologia i tak dalej, no i jest to fascynująca przygoda. Pamiętajmy, medycyna to sport, w którym pracuje wiele ludzi, jest to sport całego zespołu i on potrzebuje profesjonalistów na każdej pozycji, na każdym stanowisku i takich profesjonalistów chcemy kształcić. I nie dość, że wykształcimy, to jeszcze gwarantujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy nas słuchają, że jak do nas przyjdziecie, to spędzicie tu naprawdę najpiękniejsze lata swojej młodości w fajnym otoczeniu, wśród bardzo kreatywnych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, ale też, którzy lubią w bardzo ciekawy sposób rozwijać swoje talenty, którzy lubią też się bawić, którzy tworzą niesamowity koloryt naszego miasta, regionu. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo ciągle przeszczęśliwy, przedumny, jak fajną społeczność tworzą nasi studenci.
1: Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku mogą rejestrować się do 10 lipca przez system internetowej rekrutacji. Szczegóły oczywiście na stronie uczelni w zakładce rekrutacja, mówił rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Marcin Moniuszko. Tymczasem siedziba medyka Pałac Branickich wróci na kilka dni do swoich korzeni. Znowu wypełni się barokową sztuką. 11 czerwca startuje czterodniowe wydarzenie, które co roku przywraca XVIII-wieczny klimat Pałacowi Branickich. Przed nami 11 festiwal Barokowe Ogrody Sztuki. Symbolem tegorocznej imprezy będą rajskie ptaki, żurawie i pawie, a hasło to Rajski Ogród. Od 11 do 14 czerwca odwiedzający będą mogli liczyć na wiele atrakcji związanych z czasami Branickich, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
18: Będzie to przedsmak Edenu, czyli raju, ptaki rajskie, a więc żurawie i pawie. Pojawią się w naszej przestrzeni już 11. Pierwsze zawitają tutaj na ulicy Kilińskiego, ale później oczywiście w ogrodach Pałacu Branickich. Z tym, że w tej wystawie właśnie ptaków rajskich będą towarzyszyły liczne imprezy, spotkania, koncerty. Jeden z tych koncertów, pierwszy, odbędzie się w ogrodach Pałacu Branickich, drugi w Auli Magna, ale też szereg jeszcze innych spotkań towarzyszących. Także na pewno będą to bardzo ciekawe wrażenia artystyczne. Mieliśmy już w poprzednich latach właśnie przykłady różnych instalacji, które były na kilka dni sprowadzane, ale właśnie pokazywały piękno i bogactwo właśnie baroku.
1: Jak zapowiada organizator wydarzenia, dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bokłago-Dybow, atrakcji nie zabraknie.
19: Kolejna edycja, 9. Barokowe Ogrody Sztuki. Tym razem, tak jak pan prezydent powiedział, przenosimy się do Rajskiego Ogrodu. Instalacja Rajskie Żurawie na Kilińskiego, myślę, że będzie takim nowum, ale też wprowadzi w temat tegorocznego festiwalu. Ta instalacja będzie mieszkańców bawiła do końca sierpnia tego roku, ale wcześniej, proszę państwa, w ramach festiwalu wystawy, wykłady, koncerty. Zaczynamy Arkadię Europy wystawą tutaj w Domu Kultury Śródmieście. Będzie premiera dwóch obrazów odkrytych przez historyka Konrada Niemiry w Muzeum Narodowym, a obrazy przypisywane są autorstwu Mirysa, nadwornego malarza Branickiego, i były zainstalowane w Pałacyku w Choroszczy. Rzadkość, bo obrazy z kolekcji Branickiego właściwie się nie zachowały, są gdzieś rozłożone w innych muzeach w Polsce, a ta spuścizna Branickich jest dla nas bardzo istotna, bo to są nasze bardzo ciekawe korzenie. Oprócz wykładów, wcześniej wspomniałem o Konradzie Niemirze, będzie wykład pani Anny Tomalskiej na temat malarstwa XVIII-wiecznego, będzie też wykład pani Anny Dąbrowskiej, ale zapraszamy też na wyjątkowy spektakl Rajski Ogród Szekspira. Tutaj nasza młodzież wspierana przez profesjonalistów pana Dariusza Brojka, pana Patryka Bołtryka i panią Katarzynę Gulińską zaprezentuję Państwu wspaniałe widowisko łączące muzykę, taniec, teatr i to o 21:00 w parku w Ogrodach Branickich. Natomiast w sobotę zapraszamy wszystkich mieszkańców na chwilę oddechu, piknik barokowy od godziny 11:00 w Ogrodach Branickich z koszyczkiem przy muzyce barokowej, w wielu atrakcjach dla dzieci, rodzin. Można spędzić bardzo sympatycznie czas i przenieść się do tej atmosfery XVIII wieku. Wieczorem zapraszamy na wyjątkowy koncert w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierunkiem pana Mirosława Błaszczyka, a tytułową muzyką prezentowaną w ramach festiwalu będzie muzyka na wodzie Händla. Oprócz tego koncertu w niedzielę wyjątkowy koncert symfoników bydgoskich pod kierunkiem pana Marka Czekały. Finałem będzie bardzo znany w świecie utwór Happy We Händla. Myślę, że to będzie bardzo miłe zwieńczenie całego festiwalu. Dodam tylko, że oprócz wykładów będzie też spacer edukacyjny, będą też warsztaty, na które serdecznie zapraszam. Zapisy są już uruchomione, więc multum atrakcji w te trzy dni będziemy starali się przenieść Państwa do XVIII wieku i do tych czasów branickich.
1: Barokowe Ogrody Sztuki to jedna z cotygodniowych wakacyjnych atrakcji, która ma przyciągać turystów, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
20: Wszystkie działania, które prowadzi prezydent miasta Białegostoku i miasto Białystok w zakresie chociażby takim jak ta impreza, o której dzisiaj mówimy, czyli Barokowe Ogrody Sztuki, służą temu, byśmy dotarli przede wszystkim poza Białystok, poza województwo podlaskie z informacją, że Białystok jest niezwykle atrakcyjnym miejscem na turystycznej mapie Polski, że warto city breaki spędzać w Białymstoku. Jak Państwo zobaczą, tak naprawdę od maja kalendarz wydarzeń, które odbywają się w Białymstoku, to każdy weekend jest z jakąś atrakcją.
1: Udział w imprezie jest bezpłatny, jednak na koncerty i warsztaty potrzebne są darmowe wejściówki oraz zapisy. Wejściówki można odbierać w siedzibie Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku.
11: Co jest grane w Białymstoku?
1: Znamy już termin tegorocznego festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Odbędzie się on od 9 do 12 lipca. Z kolei 23 czerwca zaplanowane zostało wydarzenie wprowadzające, czyli koncert Dobrawy Czocher. Festiwal Inny Wymiar jest organizowany w ramach projektu Wschód Kultury, który jest efektem współpracy Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. Impreza na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz Polski. Odbywający się w różnych przestrzeniach Białegostoku festiwal prezentuje różnorodność kulturową Podlasia, promując poprzez sztukę wartości takie jak dialog i tolerancja. Zanim jednak festiwal na dobre rozpocznie swoje działania w lipcu, już 23 czerwca w Kinie Forum o 20:00 odbędzie się koncert Dobrawy Czocher, jednej z najbardziej cenionych współczesnych wiolonczelistek w Europie. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dzięki.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM.
21: Radio Złote Przeboje.
11: To jest Radio Złote Przeboje.

0: złote promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.